0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Danahe, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko. Z deszczem

I zamiast naiwnie na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy w usta jącz drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastami. Chlap, flum, flum, tam chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, tam kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan smętny.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Car

otworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszej wiadomości.
4: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
5: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
4: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
6: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
7: Padły, dawno powinien spać. Jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. To niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
8: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
4: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
9: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
4: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20.45. Plan jest jeden.
10: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
4: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Mamy remont żelbetowego wiaduktu w ciągu ulicy Rejmonta w Opolu. No i jeszcze nie o tej porze, ale w ciągu dnia oczywiście związane z tym opóźnienia i utrudnienia. Obowiązuje ruch wahadłowy regulowany światłami, a na razie szczególnie poza miastem uwaga też w miejscach z pogorszoną widocznością.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Uwaga na gęste mgły lokalnie na Opolszczyźnie. Mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, tak wynika z wydanego ostrzeżenia, i mogą też utrzymywać się w naszym regionie miejscami nawet do godziny 9. Jeśli chodzi o temperaturę, to aktualnie mamy w granicach 9 stopni w rejonie Opola. Będzie zdecydowanie cieplej w ciągu dnia, do 21 stopni, maksymalnie około godziny 14, i będzie słonecznie.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
3: 6:04. Dzień dobry Państwu. Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 5 dzień października. To jest 278 dzień roku, do końca roku 87 dni, do końca jesieni 77. Słońce wstanie, ho, ho. Dopiero o 6:44, zajdzie 4 minuty po godzinie 18. Imieniny dzisiaj obchodzą Bartłomiej i Igor. Życzymy wszystkiego najlepszego. I dzisiaj jest światowy, podkreślam, Światowy Dzień Nauczyciela. No, tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego, jeśli Państwo już do pracy wstają. I proszę to robić przy najpiękniejszych melodiach. Maria Koterbska i Parasolki. Za chwilę 2+1, a później przegląd prasy dla Państwa.

Grupa 2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 12 minut po godzinie 6. Takie mam wrażenie, że podczas tego weekendu, który właśnie minął, a był naprawdę przepiękny, babie lato zmieniło się w polską złotą jesień. Nie wiem, co Państwo na to. 22 444 4004. Może później o tym porozmawiamy. Ale teraz o tym, co w dzisiejszej prasie. Polska potęgą jest i basta. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej taki artykuł pod tytułem na stronach ekonomicznych. Polska zawstydza Niemcy i wyrasta na potęgę Bałtyku. Czy chodzi o zagospodarowanie plaż i wypoczynek nad morzem? Nie. Chodzi o energię, po prostu. Podczas gdy koncern BP ze względów finansowych wstrzymuje ogromny projekt farm wiatrowych u wybrzeży Niemiec, Polska wyrasta na regionalnego lidera takiej właśnie energii. Bałtyk stał się ziemią obiecaną dla inwestorów, a we Władysławowie ruszyła budowa kolejnej bazy operacyjnej. Z każdym miesiącem przybywa turbin pracujących na pełnym morzu i dostarczających energię na ląd. No i dobrze, trzeba się uniezależniać od ropy. O tym Państwo przeczytają na stronie 10 i 11 dzisiejszej Gazety Wyborczej, ale dzisiaj także jest dodatek duży format, a w nim artykuł duży, komu AI zabierze pracę. I o tym AI-u w Rzeczpospolitej też dzisiaj dziennikarze piszą, że AI uderza w polskie e-sklepy. W jaki sposób? Chatboty, którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzinnych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. No ale to, proszę Państwa, chińszczyzna i z jakością, w większej części ma niewiele wspólnego. Na czym polegają te algorytmy i jak działają chatboty, o tym Państwo przeczytają na stronach Rzeczpospolitej. I jeszcze temat Super Ekspresu, bardzo fajny, o polskich wynalazkach, strona 14 i 15, super historia. Wynalazki, które zmieniły świat. Niby najważniejszym osiągnięciem człowieka było okiełznanie ognia, a wynalazkiem koło. Jednak od tamtego czasu nasza cywilizacja robiła kosmiczne postępy. Co wynaleźli Polacy? Warto to przypominać. Lampę naftową, kamizelkę do zadań specjalnych, minikomputer, walkie-talkie na przykład. Naprawdę fajne tutaj mnóstwo rzeczy można przeczytać i się poczuć dumnym. Strona 14 i 15, dzisiejszy Super Ekspres. To i jeszcze więcej w prasie, bo między innymi o strusiu pędzi wiatrze, o strusiu uciekinierzy, pisze jedna z gazet, ale to później powiemy Państwu więcej w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Sława Przybylska.

0: Albano, Romina Power. Tak można się budzić w pogodnym poranku Radio Pogoda, 21 minut po 6, ale jeszcze wracamy do prasy, bo tu jeszcze dwie rzeczy, o których Państwu nie powiedziałam, a bardzo chciałam. Szczepan Twardoch dostał Nikę za swoją najnowszą powieść Nul. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo cenię powieść, bardzo cenię pisarstwo Szczepana Twardocha, a się okazuje, że to jego pierwszy Nikę. A już tyle lat na rynku, jest jednym z moich ulubionych pisarzy. To gratulacje bardzo serdeczne, mówimy też o tym w wiadomościach Radia Pogoda, ale też na drugiej stronie Gazety Wyborczej informacja o tym, że w weekend w Krakowie po niemal 3 latach budowy otwarto kładkę pieszo-rowerową, która łączy brzegi Wisły między Kazimierzem a Ludwinowem. No czy Państwo już byli na tej kładce? Czy Państwo już to widzieli? Czy już się Państwo tą przeprawą cieszą? 22 444 4004 numer telefonu do pogodnego poranka w Radiu Pogoda i w ogóle jak się wstaje, pytam i gram za chwilę partitej, głowa do góry.
1: Radio Pogoda.

0: zapomnieć.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: tak lekko nostalgicznie w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I telefony od Państwa też nostalgiczne, 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asiu, chyba przejdę do Pani drużyny wielbicieli wiosny i lata. Coś zaczyna mi przeszkadzać, taran na ciemność.
0: Aha.
1: No cóż, muszę się nauczyć, później budzić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No, o której się człowiek budzi, to się obudzi.

budzi, ale niekoniecznie tak się trzeba rzucać głową w dół w ten dzień. Można sobie radio cichutko włączyć, herbatkę zrobić, pod kołdrą jeszcze odczekać, aż się widno zrobi. Zresztą to już niebawem. W tej chwili jest 6.32. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 444 4004. Oczywiście w każdej sprawie. Budzą Państwa najpiękniejsze melodie. Bardzo słoneczne. Takie wybrałam na te najbliższe chwile. The Great Pretender, grupa The Platters, a później Ada i Korda i Dzień bez miłości. Proszę bardzo.

0: Z wyrazami miłości dla Państwa za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. Dziś poniedziałek, za 21 minut będzie godzina 7 i moglibyśmy rzekać, że jest poniedziałek, co to znowu. Ale dzisiaj w Radiu Pogoda zaczyna się nowy konkurs po godzinie 9, pierwsza jego odsłona. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Prowadził go będzie właściwie Robert Janowski, który będzie nucił fragmenty najpiękniejszych melodii, a Państwo będą zgadywać, no właśnie, co nuci, jaką melodię Robert Janowski. Niby proste, ale żeby nie było tak łatwo, to Robert będzie nucił. Zresztą sami Państwo usłyszą. Proszę włączyć radio głośniej, zdecydowanie po godzinie 9. Nagroda codziennie wspaniała. To jest, nagrodą jest Radio Pogoda. Nagrodą jest białe radio, radioodbiornik, w którym będą sobie Państwo mogli słuchać Radia Pogoda. Ale jakie to jest śliczne radio, naprawdę. Zobaczą to Państwo wszystko w internecie, w naszych mediach społecznościowych i na stronie radiopogoda.pl. No przepiękne. Chciałabym takie mieć, ale one są wszystkie dla Państwa.
1: Radio Pogoda.

0: wieniec mógł.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Przesiądź się na oszczędności!
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Obowiązuje na Opolszczyźnie ostrzeżenie przed gęstymi mgłami, które lokalnie mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. No i oczywiście za kierownicą uważać trzeba szczególnie. Ruch na razie mamy niewielki na ulicach Opola i trasach regionu, ale będzie już narastał teraz z kwadransa na kwadrans.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut i będzie godzina 7. Mówiłam zaraz po 6, że dzisiaj jest taki specjalny dzień światowy, a Państwo reagują natychmiast. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. No i oczywiście z okazji Światowego Dnia Nauczyciela. Mhm. Ja ten zawód uważam za jeden z najbardziej pięknych, najbardziej odpowiedzialnych, najbardziej satysfakcjonujących. Ja myślę, że pamiętamy naszych nauczycieli i oby wszystkim nauczycielom na całym świecie przede wszystkim towarzyszyła miłość uczniów, no i żeby ich wyniki pracy pogłębiały naszą wiedzę na całym świecie. Mhm. Bardzo serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom składam. Pozdrawiam serdecznie, Antonina.
0: Bardzo dziękujemy Pani Antoninę, Pani Antonino. No dzisiaj nauczyciele na świecie świętują. Trudny to będzie moment, na przykład we Francji, gdzie protestuje młodzież licealna i płoną te licea. Co tam się dzieje? Chyba Państwo oglądają wiadomości, ewentualnie widzą to właśnie w internecie. No nasz Polski Dzień Nauczyciela, za tydzień z kawałkiem. No po prostu, wiedzą sami Państwo kiedy i wtedy poświętujemy na pewno i nauczycieli też powspominamy. O, w przyszłą środę nasz Polski Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, bo tak to się w Polsce nazywa. Ale bardzo serdecznie dziękujemy za zauważenie, no i za te życzenia wszystkiego dobrego. A tak przy okazji to mi się skojarzyło, ponieważ tak się składa, że w ostatni weekend wspominałam też swoich nauczycieli i pani Antonina tam powiedziała, że pamiętamy swoich nauczycieli, tylko to można powiedzieć w dwojaki sposób. Proszę się przysłuchać. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Niestety. No dobrze, do tego jeszcze będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, tylko że później jak będzie nasz Dzień Nauczyciela, a teraz Irena Jarocka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O, tutaj jeszcze Państwo telefonują na szybko.
1: Dzień dobry. Pani Asiu. Przepiękne pozdrowienia z jesiennej Polanicy. Przysyła Jacek z Nowej Rudy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam także, Panie Jacku, bardzo serdecznie. Oj tak, góry przepiękne. Moje koleżanki były w Pieninach w weekend. 6 godzin stały w kolejce do spływu Dunajcem, ale się doczekały i spłynęły. No i bardzo dobrze. Za chwilę będą wiadomości, a w nich m.in. ostrzeżenie przed mgłami.
2: Radio Pogoda.

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
5: Została ostatnia reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii po siódmej, także zaraz po siódmej będziemy zaglądać do kalendarza. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
10: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
10: Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach. W województwie lubuskim w budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej.
12: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
10: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
13: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
10: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
14: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
15: No pewnie, że jest lepiej.
10: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
16: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
10: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat. komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
15: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
10: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Są podpisane umowy na rozbudowę dróg na terenach inwestycyjnych w Opolu Wrzoskach. Dotyczą one dwóch zadań, łącznie wartych ponad 13 milionów złotych. Powstaną drogi, ścieżki pieszo-rowerowe, przystanki autobusowe i oświetlenie. A na razie mglisty poniedziałkowy poranek. Uważajcie za kierownicą.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
1: Do 9 mogą utrzymywać się w Opolu i regionie gęste mgły, tak wynika z wydanego przez synoptyków ostrzeżenia. Do 200 metrów lokalnie może być ograniczona widzialność, tak więc uważajcie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie ona rosnąć do przyjemnych 21 stopni wczesnym popołudniem, tak więc znowu ciepły dzień przed nami i gdy mgły ustąpią, powinno być słonecznie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku, 87 dni do końca roku, a do końca jesieni 77.
3: I ta piękna jesień trwa i to rzeczywiście już polska złota jesień, już nie babie lato.
2: No tak, weekend był naprawdę przepiękny. Byliśmy i tu, i tam, podziwialiśmy piękne nasze polskie krajobrazy.
3: To prawda. No a dzisiaj powrót do rzeczywistości, też pięknej, bo widzimy tutaj przez nasze duże okna, jak wstaje dzień. I to będzie piękny dzień z najpiękniejszymi melodiami dla Państwa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, lista jest krótka. Bartłomiej i Igor, wszystkiego dobrego. A teraz... Tak?
2: Dla dzisiejszych solenizantów.
0: Oczywiście. A teraz zaglądamy do wydarzeń sprzed lat. Data 5 października. 1941 rok. Wtedy urodziła się Helena Majdaniec, wokalistka, królowa polskiego twista.
2: Współpracowała, co słyszeliśmy przed momentem, z czerwono-czarnymi, z niebiesko-czarnymi, także studiem rytm. We Francji mówiono, że ma najpiękniejsze oczy na lazurowym wybrzeżu. A Urszula Sipińska powiedziała o niej, że zrobiła wrażenie przez to, że była niezwykle fajną, seksowną dziewczyną, a przy tym miała też dobry rock'n'rollowy głos. Jej przeboje wciąż nuci cała Polska. Właśnie słyszeliśmy jeden z nich. To był cover Bilet w jedną stronę.
0: Rok 1967. Wtedy odbyła się premiera serialu telewizyjnego Niewiarygodne przygody Marka Piegusa na podstawie powieści Edmunda Niziurskiego.
2: Ekranizacja bardzo dobrze oddaje absurdalny charakter humoru swojego literackiego pierwowzoru, który ja osobiście uwielbiam. No, opowiadającego o przygodach wyjątkowo pechowego chłopca. Oglądali to państwo?
3: Piegus.
4: Co to ma znaczyć? Marku?
3: Uciekłem z domu.
4: Jak to uciekłeś?
3: Nie mogłem dłużej. Niesamowite rzeczy się działy.
4: Niesamowite?
3: Odrabiałem lekcje.
4: I to było takie straszne.
3: Ja mam jakiegoś zasadniczego pecha.
4: Ale co się może zdarzyć okropnego przy odrabianiu lekcji?
3: Co? Niech pan tylko posłucha.
2: No, to trzeba obejrzeć, a przede wszystkim przeczytać doskonałość.
0: I jeszcze jedna data, rok 2000. W telewizji obejrzeliśmy pierwszy odcinek serialu Plebania.
2: Pierwszy z ponad 1800, a konkretnie 1829 odcinków. Serial śledził codzienność mieszkańców wsi Tulczyn. Piosenkę tytułową do serialu skomponował Tadeusz Woźniak.

0: tysiąc spraw.
1: Piękna jest to piosenka, wzruszająca.
2: Tak, tak, tak. To były wydarzenia z 5 października.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 20 minut po godzinie 7. Zygmuncie, jak ci się to radyjko podoba?
1: No piękne.
0: Ładne,
1: jest.
0: Nie?
1: Mnie przypomina takie radio tranzystorowe jeszcze z lat chyba 70. To radio nazywało się Szarotka.
0: Aha, wiem, chyba.
1: I troszkę to radio nasze, które będzie nagrodą w konkursie, przypomina Szarotkę.
0: Oto to, bo my nie rozmawiamy sobie o jakimś tam radyjku, tylko o radyjku, które od dzisiaj państwo będą zdobywać codziennie w naszej nowej zabawie, która rusza zaraz po godzinie 9:00, a zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Melodię do zgadywania będzie nucił, no pewnie państwo wiedzą, Robert Janowski. Zaczynamy zaraz po godzinie 9:00, więc proszę być z nami, a teraz jest 7:21.
2: Autopromocja. Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Reklama.
9: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
10: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
9: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
10: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
9: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
10: Na ryby, a można i na grzyby.
9: Można i na grzyby.
10: Na grzyby. Aromatów pełen las.
9: Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
10: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
9: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
10: Na grzyby tu borowik, a tam dzik.
9: Dzik
10: wściekły na mnie, dzik.
9: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
10: Bo gdyby
9: lęk większy,
10: to na lwy by.
9: Dlaczego nie na lwy?
10: Na lwy by,
9: na gorący czarny ląd.
10: Na lwy by,
9: gdyby
10: nieco bliżej stąd.
9: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
10: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
9: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
10: A tu lwica,
9: co?
10: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
9: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
10: Lub na grzyby.
9: Na grzyby.
10: Albo na ryby.
9: Albo na ryby, co?
10: W każdym razie nie na lwy by.
9: Nie, tak już
10: nie. A może na ryby w grzybach?
9: Jak to?
10: Duszą.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Można regulować zegarki. Jest 7:30. Proszę Państwa, teraz będzie o pewnym zbiegu. Tusiek ma niespełna 2 lata, ale jest dorosły. To jest samiec Emu, który na co dzień mieszka w Jastrzębiu Zdroju, konkretnie w Cisówce, a właściwie mieszkał. No bo niedawno zwiał.
1: Jejku.
0: Straż Miejska dostaje wiele zgłoszeń, wiele osób go widziało w różnych miejscach, no ale okazuje się, że złapanie Emu no nie jest proste, bo no szybko biega.
1: I to bardzo szybko w dodatku, bo biega 50 km na godzinę. On sadzi takie kroki, które mają nawet 3,5 metra. Może wróci jak zgłodnieje, ale nie, bo Emu jest wszystkożerny i naprawdę może wyżywić się także w Polsce, bo je sobie ziółka, trawę zje, jaszczurkę jak się napatoczy, chrząszcza jakiegoś, po prostu jest wszystkożerny. Może wróci jak zmarznie. Też nie. Emu są bardzo wytrzymałe na zimno, wytrzymują temperatury nawet do minus 15 stopni. Nie lubi, jak mu jest mokro. Natomiast, więc kiedy przyjdzie polski zgniły wyż i będzie mgła i nieprzyjemna, zimna temperatura, ale właśnie taka mokra i zacznie padać, to może wtedy
0: to
1: wróci.
0: Może wtedy. Jeśli Państwo gdzieś przypadkiem po drodze zobaczą zbiega, proszę nie gonić. Nie mają Państwo szans.
1: Ale może mają Państwo jakiś pomysł, jak się łapie strusia, czy tam Emu, to zapraszamy. 22 444 4004. Jak złapać Emu? Taka zagadka dzisiaj w Radiu Pogoda.

0: smutnym sercu tkwi.
1: Grupa Vox, która odwiedziła nie tak dawno nowe studio Radia Pogoda, no właśnie towarzyszyli nam przy premierze nowego studia i przy okazji przy premierze my towarzyszyliśmy grupie Vox przy premierze ich najnowszej płyty, o której będzie jeszcze mowa na pewno. A ślady tej wizyty mogą Państwo znaleźć na stronie www.radiopogoda.pl i w naszych mediach społecznościowych. Jak złapać strusia? Znaczy emu? Do tego zaraz wracamy w Radiu Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Netto przedstawia...
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Została ostatnia reklama.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Reklama. Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Trzeba wciąż uważać na gęste mgły ograniczające lokalnie widzialność na Opolszczyźnie nawet do 200 metrów. Uważajcie również na prace drogowe, w tym remont wiaduktu w ciągu ulicy Rejmonta i ruch wahadłowy. Chodnik na kierunku Struga Rejmonta też jest wyłączony z użytku.
19: Radio Pogoda.
16: 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, Tusiek zwiał i nie ma go jak złapać.
1: Czyli emu, no i trudno go złapać, bo on biega 50 km na godzinę, zwiał z zagrody, a my czekamy na Państwa dobre rady, jak się łapie strusia, znaczy emu. Dzień dobry.
2: Halo, właśnie z córką wymyśliliśmy sposób, jak złapać emu. Myślę, że powinniśmy się po prostu zapytać, strusia pędzi wiatra.
1: Pewnie, że tak, pozdrawiamy. Nawet ktoś już chyba pytał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzwonię w związku z biegiem emu.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że sprawa jest prosta. Wystarczy mieć przenośną dziurę i wtedy złapiemy emu bez problemu. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No tak, to od strusia pędzi wiatra właśnie. No. Każde dziecko zna tę bajkę, a się okazuje, że dorośli też. A tak naprawdę, może Państwo coś doradzą? 22 444 4004. Proszę Państwa, słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko i będą też wiedzieć, jak się łapie strusia, ponieważ mają z tym doświadczenia. Ja na razie nic więcej nie powiem. Proszę słuchać Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4,5 minuty będzie godzina 8. Już za chwilę najważniejsze wiadomości, między innymi o meczu, no właściwie takim rewanżowym z Bośnią i Hercegowiną. Bez kapitana Lewandowskiego. Nie jest chory, ale nałapał żółtych kartek i musi spauzować. Więcej o tym za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Agaty Romaniuk Na nogach. Opowieść o chodzeniu, a do wygrania granatowy piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na Państwa telefony. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Zapraszamy serdecznie. Ja muszę przeczytać tę książkę o chodzeniu. To jest coś, co kocham.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Została ostatnia reklama.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8 będzie zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka, ale dzisiaj też zaczynamy nowy konkurs. O tym też będzie mowa po godzinie 8, między innymi. No i sposoby na to, jak złapać strusia od państwa oczywiście. Znaczy emu. A teraz wiadomości.
19: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
19: Dorota Wardecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
20: Nie jest zupełnie ugaszony. Trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
19: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
21: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
22: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
23: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
21: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
24: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
21: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
19: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6,73 zł za litr benzyny 95 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu 4. kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
25: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
19: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: W temacie drogowych inwestycji, tych ukończonych już, oficjalnie dobiegła końca rozbudowa ulicy Dobisa w Opolu. Teraz jest elegancka kostka, a wszystko kosztowało 1 800 000 zł. Podpisane są już także umowy na budowę dróg pod tereny inwestycyjne w Opolu Wrzoskach. To inwestycje, które potrwają około roku.
3: Radio Pogoda, 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami obowiązuje na Opolszczyźnie do 9 i do tego właśnie czasu lokalnie widzialność może wynosić nawet tylko 200 metrów. Tak wynika właśnie z tego ostrzeżenia. Z godziny na godzinę jednak ma się następnie wypogadzać i w końcu to słońce zdominuje dzisiaj pogodę w regionie przy temperaturze, która sięgnie nawet 21 stopni wczesnym popołudniem.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.44, zachód będzie o 18.04, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 26 minut.
2: No i pełen słońca to będzie, mamy nadzieję, dla Państwa i pełen najpiękniejszych melodii. Od rana dywagujemy sobie, to tak tylko przypomnijmy, jak złapać strusia, a właściwie emu, który zwiał z jakiejś zagrody koło Jastrzębia Zdroju, jeśli dobrze pamiętam. Państwo wiedzą i powiedzą, ale niektórzy nie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pozwalam sobie przypomnieć, nie o to chodzi, by złowić strusia, ale by gonić go.
1: Nie. Tam chodziło o króliczka.
2: A poza tym...
1: A co innego ze strusiem?
2: 50 km na godzinę? No, to ja szanuję. Za chwilę szybka piątka, proszę Państwa, a teraz Marek Grechuta.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Doroto.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak się pani pięknie miewa w poniedziałek?
3: Znakomicie się miewam. Pogoda, myślę, że będzie, niebo się przetrze, będzie słonecznie.
2: A, bo rano mgła, tak.
3: Mgła, tak. U nas nad Wisłą tutaj mocno mgła, więc...
0: A gdzie będzie nad Wisłą? Dobrze. Skąd pani dzwoni?
3: Z Białołęki, Warszawa.
0: A, bardzo miło. Pani Doroto, przypominamy, że nagroda gwarantowana i tę nagrodę już pani ma, to książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu.
2: Lubi pani chodzić gdzieś tam spacery?
3: Oczywiście, oczywiście spacerujemy, ponieważ my tutaj blisko Wisły, piękne tereny, więc spacerujemy, a ja jestem mocno aktywna chodząca.
2: Wspaniale, to teraz będzie pani miała intuicję i pasję popartą wiedzą naukową, dlaczego warto chodzić. To naprawdę jest bardzo ważne. No ale może pani zdobyć jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund. To by pani chciała, tak? No. W ciągu 30 sekund trzeba będzie nam podać 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: N.
2: N jak Natalia.
3: Natalia, dobrze. Mhm.
0: Tak? Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga. Czas, start. Rzeka.
3: Nare.
0: Zawód.
3: Dalej.
0: Zwierzę.
3: Norka.
0: Deser.
3: Dalej.
0: Zespół muzyczny.
3: Ojejku.
0: Kolorowy.
3: Niebiesko-czarni.
0: Tak. Zawód.
3: Trudno.
0: Dziś
2: święto
0: nauczycieli.
3: No nie udało się.
2: Ale to nerwy. Następnym razem, jak się pani do nas dodzwoni, to może pójdzie lepiej. Ślicznie pani dziękujemy, wysyłamy książkę w takim razie pocztą. Życzymy pani wszystkiego dobrego. Proszę się na spacer wybrać, póki ładna pogoda i można.
3: Tak, dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Również wszystkiego dobrego dnia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia i do jutra.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Ksenia Kozłowska, będę czekać w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za moment wracamy do najpiękniejszych melodii. A jeśli chcą Państwo posłuchać najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej, no to ostatni tydzień z Panią Krystyną Giżowską w roli naszej gwiazdy popołudniowej. Bardzo gorąco zapraszamy o godzinie 15.30 codziennie najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. A na stronie naszej i w mediach społecznościowych Radia Pogoda mogą Państwo zobaczyć mnóstwo zdjęć z takiego prywatnego, domowego archiwum naszej artystki, więc myślę, że chętnie będą Państwo tam zaglądać, no i przede wszystkim słuchać. To, co my tutaj za chwilę zagramy? No ładnie będzie. Takie ładne oczy konkretnie i czerwone gitary.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed ceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32. Trochę zamieszania się zrobiło z tym dniem nauczyciela.
1: No ale tam zamieszania. Ja się cieszę, że my potrafimy Państwa zaskoczyć. O co chodzi? Dzień dobry.
2: Halo, halo. Asieńko, redaktor kochana.
1: Tak.
2: Normalnie słuchałam tą szybko piątkę i coś mówię, coś mi nie jest tak. Jakie to dzisiaj dzień nauczyciela? Przecież dopiero jest 14 października. Buziaczki. Pozdrawiam. Lucyna.
1: No dobra, to już
0: Pani
1: wyjaśniamy.
0: Pani Lucynko, Światowy Dzień Nauczyciela.
1: Światowy, mówiliśmy o tym tak. Między 6 i 7. Ktoś tutaj spał jeszcze o tej porze. Światowy Dzień Nauczyciela, dzisiaj ustanowiony przez UNESCO i w niektórych krajach bardzo hucznie obchodzony. Tutaj poczytaliśmy sobie o tradycjach właśnie tego 5 października. Na przykład w Indiach dziś, żeby odciążyć nauczycieli, ich rolę przejmują najstarsi uczniowie w szkole. I rzeczywiście tych młodziaków zagarniają, nauczają właśnie po to, żeby kadra nauczycielska mogła się wybawić, wyuroczystościować, no i po prostu troszeczkę wypocząć. A u nas rzeczywiście Dzień Edukacji Narodowej jest powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela i to jest 14 października, czyli w przyszłą środę i też będziemy hucznie obchodzić. A co?
0: Dwa święta to nie jedno.
1: Ale chyba lepiej, nie?
3: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simple.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, szukamy Emu. Znaczy, on się gdzieś tam błąka, ale jak go złapać? Mówiliśmy o tym od samego rana i Państwo mają swoje pomysły na złapanie właśnie takiego Emu. Już za chwilę jeden z nich.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Jeśli chodzi o remont wiaduktu w ciągu ulicy Reymonta, to przypomnę, potrwa on aż do drugiej połowy grudnia. Zakres pierwszego etapu obejmuje naprawę powierzchni betonowych, wymianę dylatacji nawierzchni jezdni i chodników oraz wymianę szklanych elementów ekranów akustycznych. No i ruch prowadzony jest wahadłowo.
13: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9, Tusiek zwiał i wracać nie chce i trudno go schwytać.
1: Tusiek to emu, czyli taki rodzaj strusia.
0: Nie lata, a biega. I
1: ale,
0: to jak?
1: Ale bardzo szybko, 50 km na godzinę. Się okazuje, że państwo wiedzą, jak się strusia łapie i w ogóle jak się z nim obchodzić. Skąd? Stąd i z owąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. O poranku w Gdańsku. Ja, a propos strusia. Jak łapać strusia? Ostatnio kolega mi opowiadał, że był gdzieś u znajomych i mieli nakarmić strusie. I tamten powiedział: pamiętaj, tu ci daję taką dużą wazówkę, taką do zupy, i musisz ją trzymać nad głową, bo jeżeli będziesz niżej, to struś cię zaatakuje. Chodzi o to, że struś, jak widzi, że coś jest wyższe od niego, to nie atakuje. A więc jak ktoś będzie widział zbiega i będzie chciał go złapać, to koniecznie musi chcieć choć, żeby podnieść do góry i być wyższym od strusia. Taka mała ciekawostka. Miłego dnia, Wiola z Gdańska.
1: Mała ciekawostka, pani Wiolu? To jest kluczowa wiedza.
0: I czyli co, rączki do góry
1: strusia.
0: I robimy coś takiego?
1: Ja to nawet jakbym dała rączki do góry, to niby nie zrobiła czegoś takiego. Także jakby coś, to ty łapiesz strusia, Zygmuncie, a ja ewentualnie z dużą kochlą. Będziemy wracać do tego jeszcze. Tak jak Zbigniew Wodecki lubi wracać tam, gdzie byłem.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj Światowy Dzień Edukacji. Tymczasem za chwilę powiemy o tym także w wiadomościach, powie Dorota Wardecka. Szkoły we Francji dzisiaj pozamykane, ale nie z powodu uroczystości. Wręcz przeciwnie. Natomiast po godzinie 9 nasza odsłona, pierwsza odsłona nowej zabawy w Radiu Pogoda. Zabawy, którą organizuje właściwie Robert Janowski. Zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Już dziś w Lidlu Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się starzejemy i co zrobić, żeby tego nie robić? Między innymi takie tematy będą nas zaprzątały nasze głowy po godzinie 9:00 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będziemy się starali oczywiście złapać strusia, bo Państwo chyba się przejęli i dają dobre rady. A teraz wiadomości.
11: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
12: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
13: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
14: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
12: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
11: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
15: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
11: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na teryzjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekić 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem de Minorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
1: Pogoda.
17: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej tych przejaśnień, mgły opadną i świat pokaże się całkiem piękny. Na Pomorzu proszę uważać na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 będzie maksymalnie w Warszawie i Poznaniu, 20 we Wrocławiu, a najcieplej w Krakowie, dzisiaj 21 stopni.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
18: No i już 6 minut po 9. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej i Igor.
17: Wszystkiego najlepszego. A pan w jakiej sprawie?
19: Ja w sprawie złapania strusia. Trzeba mieć łysego faceta, trzeba go zakopać tak, żeby mu tylko łysina wystawała. Struś biegnie, patrzy, jajo siada i facet wtedy go łapie za nogi. Dziękuję bardzo, miłego dnia, Krzysiek.
18: Patrz, rzeczywiście kiedyś był taki sposób, teraz mi się przypomniało. Jak złapać strusia?
17: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest jeszcze pani, w jakiej sprawie? Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Bardzo chciałabym wziąć udział w tym nowym konkursie Roberta Janowskiego. Zgadnij melodię. No ciekawa jestem, co to jest za konkurs. Bardzo bym chciała wziąć udział. Danusia, dziękuję.
18: Dziękujemy pani Danusiu. Ja myślę, że wszyscy będziemy brali udział w tym konkursie. No jedna osoba wygra nagrodę, ale zgadywać będziemy wszyscy. Sam jestem ciekaw.
17: Wszystko wyjaśni się już za chwilę. Robert Janowski sam będzie prezentował swoje nucenie. Proszę z nami zostać. Po prostu zrobić radio głośniej i uważnie posłuchać. Irena Santor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No to co, Robercie, zaczynamy nową zabawę?
2: Dobrze, no to początek tygodnia, zabawmy się w coś sympatycznego, a przy okazji ja to bardzo lubię. Zabawmy się w zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, no to ja coś tutaj Wam zanucę łatwego i miłego, a Wy zgadniecie oczywiście, co nucę.
3: Dobrze.
2: Tak, że to nie będzie, tylko będzie la la la la. I uwaga, pierwsza la la la la.
3: Już
2: wiem. A wy się zastanówcie i dajcie mi same dobre odpowiedzi.
0: Co to było?
3: No to było po jednej nutce, wiesz.
0: Aha.
3: Ale
0: nie mam kompletnie najmniejszego zielonego, żółtego czy jakiegokolwiek innego pojęcia.
3: Ja też nie, ale słuchacze wiedzą wszystko. Państwo 22 444 4004. Proszę, dzwoni telefon. Proszę Państwa, jeśli Państwu się wydaje, że wiedzą, co nucił Robert Janowski, to oczywiście proszę zatelefonować 22 444 4004, podać swoją odpowiedź, swoje imię, swój numer telefonu i jeszcze powiedzieć, z jakim pięknym wspomnieniem się Państwu ta najpiękniejsza melodia, którą nuci Robert Janowski, kojarzy.
0: A nagroda jest piękna.
3: Ale cudowna, piękna, wspaniała, naprawdę. Tak. Bo to jest radio. Chcemy Państwu dać Radio Pogoda. Piękne, białe radio, które mogą Państwo zobaczyć już w tej chwili w mediach społecznościowych naszych. Najpierw Państwo obejrzą, a później posłuchają. 22 444 4004. Mamy nadzieję, że wszystko wyjaśniliśmy. Gdyby się teraz nie udało, to kolejny fragment u Piotra Sworakowskiego po godzinie 10:00.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9:22. Państwo dzwonią do nas pod 22 444 4004 w sprawie strusia. To też, ale próbują Państwo odpowiedzieć na pytanie, jaką melodię nucił Robert Janowski. No i tam różne odpowiedzi się pojawiają.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No jak się bawić, to się bawić.
0: Proszę.
1: Wydaje mi się, że pan Robert nucił piosenkę, która przed chwilą leciała.
0: No kiedyś ona w dłuższą czy krótszą chwilą jakoś na pewno
2: ale
0: leciała.
2: Ale przed chwilą chyba nie.
0: Nie podpowiadaj, dobra?
2: No, dobra.
0: Bo państwo dzwonią i odpowiadają i może wśród tych odpowiedzi jest ta prawidłowa i wtedy nasz dzisiejszy konkurs zakończy się po 10:00, a jeśli nie, to Piotr Sforakowski zagra, zaprosi Roberta Janowskiego i Robert Janowski zanuci dłuższy fragment.
2: Czyli 2 sekundy nawet, może dłużej.
0: No wtedy to już na pewno państwo zgadną. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fajna nagroda do zdobycia. 22:00.
3: Radio Pogoda.

0: nieściśle tajne.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta AirRotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31. Teraz troszkę porozmawiamy o tym, że lata płyną, że latek nam przybywa.
1: Ale co ty mi mówisz? Ja dopiero co w weekend byłam na 50 u przyjaciela. No to chyba wiem najlepiej.
0: Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Stanford, poprzyglądali się, jak to jest z upływem czasu, jak starzejemy się generalnie. I okazuje się z tych badań, że nie starzejemy się liniowo, tylko są takie skoki jakby procesu i to są dwie takie daty,
1: tąpnięcia,
0: 44 lata. I to zarówno u kobiet i u mężczyzn.
1: Czyli kryzys wieku średniego, to jest prawda.
0: 44. Potem jest 60. 60 to jest też kolejne takie tąpnięcie, przyspieszenie tego procesu. No i po wieloletnich badaniach okazało się, że jest jeszcze jeden próg, 78. Ale oczywiście z badań tych naukowych wynika, że no nie u wszystkich to przebiega tak samo. Co więcej, biologiczne starzenie się w przeciwieństwie do tego chronologicznego można spowolnić i przepis na to jest nieodmiennie ten sam. Obejmuje sporą dawkę codziennego ruchu, zdrową dietę, wysypianie się i dbanie o grono najbliższych nam ludzi.
1: Ale widzisz, no, to są dobre sposoby. Nawet jeżeli jeden z nich gdzieś tam wypadnie, bo ludzie miewają problemy ze snem, coś o tym wiem, albo z innymi rzeczami, to jednak to dbanie o najbliższe grono, i to jest nie tylko rodzina, ale też przyjaciele, to jest bardzo ważna rzecz. I będziemy wiecznie młodzi. Nie, Zygmuncie?
0: Dokładnie tak.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jak już przebrniemy przez tę 60, to już po prostu później... O nie, proszę państwa, nie z górki. Później będzie już luksusowo.
0: Ale proszę pamiętać, codzienny ruch, zdrowa dieta, wysypiać się i dbać o grono najbliższych nam ludzi.
1: No dobrze. To my zadbamy o grono najbliższych nam ludzi, czyli słuchacze Radia Pogoda, i pięknie państwu zagramy Demisa Roussosa teraz.

0: 19 minut i będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przez cały pogodny poranek dzisiaj się zastanawialiśmy, jak złapać strusia, który uciekł z hodowli zagrody w Jastrzębiu-Zdroju. Taki struś to szybko biega, bo 50 km na godzinę, ale jak się okazuje, są sposoby na złapanie go. Mało tego, okazuje się, że mamy słuchaczy, którzy to w życiu robili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak się stało, że ja w grudniu przyprowadziłem emu, który właśnie uciekł sobie od swoich opiekunów. Porada jest następująca. Do niego trzeba spokojnie mówić, na przykład: emu, nie bój się, pomogę ci. On pozwoli podejść, a gdy już pozwoli podejść blisko, staramy się delikatnie pogłaskać go po skrzydle, po plecach, delikatnie głaskać, przenieść rękę na pogłaskanie szyi i zacząć powoli iść. Emu pójdzie za człowiekiem. Za mną przeszedł około 2 kilometry do celu, w którym mógł zostać przejęty już przez właścicieli. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy z tej strony.
2: Panie Jerzy, naprawdę jestem zaskoczony.
0: Pod ogromnym wrażeniem jesteśmy.
2: Zszokowany, ale wiesz co, pan Jerzy ma w głosie coś takiego, co uspokaja.
0: Nie tylko struś by za nim poszedł,
2: tak,
0: co?
2: Tak, tak, panie też to Jerzy, usłyszałam. No naprawdę szacunek i gratulacje.
0: Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony.
3: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: No więc wyobraź sobie, że mamy nowy konkurs.
1: Tak, słyszałem. Znajdź tę melodię, tak?
2: Zgadnij.
0: No i po tej pierwszej nutce nie było najmniejszych szans. Państwo próbowali, państwo strzelali.
2: Ale to jeszcze nie wiadomo. To no się właśnie okaże po godzinie 10,
0: no,
2: czy
0: tego,
2: będzie dłuższy.
0: Co słyszeliśmy, no.
1: Ja odgadłem.
0: Poważnie?
1: No tak.
2: Proszę państwa, proszę słuchać fajne radio do zdobycia. Kolejna część naszej zabawy u Piotra po godzinie 10, a my serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Smak i zapach pomarańczy zaraz sobie przypomnimy oraz inne rzeczy i czynności, które lubił i opisał w swojej piosence Tadeusz Woźniak. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
7: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentek i studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi rektor Uniwersytetu profesor Jacek Lipok.
13: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, zniżka może sięgać nawet 80%.
12: Zapisy do programu dofinansowania ruszyły na obydwu uczelniach, potrwają do wyczerpania miejsc. Z kolei nowy wiadukt w Gogolinie powstanie później niż zakładano. Mowa o dwupoziomowym wiadukcie nad linią kolejową, którego budowa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2029. Marszałek województwa poinformował, że wykonawca jest gotowy, ale nie ma zielonego światła od kolei. Wiadukt ma wyprowadzić ruch z centrum Gogolina. A w Opolu rozbudowa ulicy Dobisa jest zakończona, czyli oficjalnie w mieście o jedną drogę z nawierzchnią gruntową mniej. A co z budową obwodnicy Strzelec Opolskich? O tym będzie za godzinę.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
12: Stabilna pogoda i coraz więcej słońca nad Opolem i regionem. Po mglistym poranku czeka nas pogodny dzień i właśnie to słońce ma dominować w najbliższych godzinach. Robi się też coraz cieplej. 19 stopni prognozują synoptycy w południe i 21 stopni maksymalnie dzisiaj w Opolu około godziny 14 czy 15. Bez większych zaskoczeń w pogodzie również jutro wciąż ma być słonecznie i ciepło.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Październik sobie mija. My ciągle cieszymy się słoneczną i ciepłą jesienią. I oczywiście z jednej strony deszczyk też jest potrzebny i to bardzo. Ale chyba większość z nas jest zadowolona, że weekend można było przyjemnie spędzić na łonie natury, chociażby w parku. Czy Państwo korzystają z tej pogody w jakikolwiek sposób? Choćby tylko siedząc na ławeczce przed domem? Można za darmo dostać trochę witaminy D od słońca, a to ważne. Do jesieni na pewno jeszcze będę dzisiaj wracać. Tymczasem w ramach uzupełnienia NM, jak najpiękniejsze melodie, mam dla Państwa piosenki Tadeusza Woźniaka, Piotra Szczepanika i zespołu Ricky Epoveri, a potem chwilkę zajmie nam nasza nowa zabawa Zgadnij te melodie.

0: Zgadnij tę melodię, tak się nazywa nasza nowa zabawa, w której Robert Janowski nuci, a Państwo odgadują tytuł tej nuconej przez niego piosenki, dzwoniąc pod znany Państwu numer telefonu 22 444 4004. Ktoś, kto odgadnie prawidłowo tytuł i wykonawcę tego utworu, wygra piękne, pogodne radio. Już można je sobie obejrzeć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku i Instagramie. Szczegółowe informacje na temat tej zabawy, bo to ważne, zgadnij tę melodię, przypominam nazwę, znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej, ale żeby nie zostawiać Państwa w takiej niepewności, czy Państwa próba odgadnięcia tej melodii nuconej przez Roberta się powiodła, podaję kilka odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czy to była piosenka Znamy się tylko z widzenia?
0: Nie.
1: Czy melodia może, którą pan Janowski zanucił, to jest pan Wobecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem?
0: Nie.
1: Wielka miłość, Krajewski, 2 plus 1, Wstawaj, szkoda.
0: Też nie.
1: Darling, na, i tak dalej. Serdeczności.
0: Wzajemnie serdeczności. To nie była żadna z tych melodii. Dla ułatwienia dodam, że ja też nie odgadłem. To znaczy odgadłem, ale to nie była dobra odpowiedź. Można próbować odgadywać dalej, a można poczekać na kolejną podpowiedź Roberta Janowskiego. On ją zanuci, tę piosenkę w znacznie, ale w troszkę dłuższym fragmencie jeszcze dzisiaj, chwilkę po 12 na antenie Radia Pogoda.

0: Kalina Jędrusik i jej najpiękniejsza melodia Kalinowe serce. Tak trochę wróciliśmy do jesieni, która od kilku dobrych dni roztacza przed nami swoje uroki. Cały czas powtarzam, że nie warto czekać na dobry moment, tylko od razu warto z tych uroków skorzystać, że tak niezgrabnie ujmę, bo potem będzie żal, że piękne dni złotej polskiej jesieni minęły. A pięknej jesieni towarzyszą najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy je w piosenkach Moniki Borys i grupy ABBA.
1: Radio Pogoda.

0: kochani.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple, polskie i łaciate. 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Thank you.

0: Hasta mañana, czyli do jutra, śpiewała grupa ABBA. Pojutrze minie dokładnie 50 lat od dnia, kiedy na kilkanaście godzin do Warszawy przyleciała ABBA, żeby nagrać program telewizyjny, a przy okazji pozwiedzać stolicę naszego kraju na kilka dni przed ukazaniem się ich czwartej płyty Arrival. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu przy okazji przypominania wydarzeń roku 76. Akurat przebój Hasta mañana ukazał się prawie 2 lata wcześniej, ale w tej chwili nie ma to większego znaczenia. Z przekazów telewizyjnych wynika, że tamten dzień także był piękny i pogodny jak dziś, więc wzorem ABBY oprócz obowiązków warto dzisiaj znaleźć czas na chwilkę spaceru po mieście albo po parku przystrojonym w jesienne barwy. Zwyczajnie i po prostu warto skorzystać z tej pogody, zanim minie. A najnowsze prognozy mówią coś o czwartku, więc jest jeszcze troszkę czasu. Ja to bym sobie tak usiadł na jakiejś malowniczo położonej ławeczce i się zagapił na tę piękną jesień. Zresztą mniej więcej to właśnie robiłem prawie cały weekend, więc może teraz jednak przyda mi się troszkę więcej ruchu. A państwu na pewno przyda się ta najpiękniejsza melodia z kabaretu Starszych Panów.
1: Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka.
2: Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz.
3: Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas.
2: To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kołysze cię śpiew.
3: To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo w

0: fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem.

0: Jak dobrze z balladą wędrować Sławy Przybylskiej. Kolejna jesienna piosenka w Radiu Pogoda, chociaż o samej jesieni nie ma tu ani słowa. No ale i tak wiadomo, że to właśnie ta pora roku jest czasem górskich, najlepszym czasem górskich wędrówek, studenckich rajdów, szkolnych wycieczek. Tymczasem za chwilkę zrobi się troszkę sportowo, choć to też nie będzie piosenka o sporcie. W Radiu Pogoda usłyszymy utwór z ulubionym refrenem polskich siatkarzy, którzy śpiewająco wygrywali kolejne mecze Mistrzostw Europy. Chodzi oczywiście o Zwierzenia Ryśka Ryszarda Rynkowskiego. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Została ostatnia reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twach różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Witam Państwa, nazywam się Mirosław Baka i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: zapytać.
1: Autopromocja.
2: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 000 zł dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Została ostatnia reklama.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Mija 11, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a po nich z przytupem rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania, o co zadbają Albano i Romina Power przebojem Felicita oraz Stenia Kozłowska piosenką Ja nie tęsknię za nikim.
2: Wiadomości z Opola.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej nr 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
15: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przychodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
14: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, Niemodlinie czy Tarnowie Opolskim. Trwa też różowy październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Ja znów odwiedzę Was za godzinę. Będzie jeszcze o dopłatach do akademików dla opolskich studentów.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
14: Przyjemne, ciepłe popołudnie przed nami w Opolu i regionie z temperaturą, która około godziny 14 może wynieść 21 stopni. Takie mamy prognozy i nie mamy w nich na razie deszczu. Przynajmniej do środy temperatura ma się utrzymać na podobnym poziomie, chociaż poranki już chłodne z temperaturą poniżej 10 stopni na Opolszczyźnie. W czwartek możliwy deszcz w regionie, a od piątku ma być chłodniej.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.
13: To pierwszy dzień naszej zabawy Zgadnij tę melodię, więc troszkę więcej uwagi jej poświęcimy, to znaczy zabawie, nie melodii. No melodii też w swoim czasie. Poświęcimy temu wszystkiemu za chwilkę troszkę więcej uwagi w Radiu Pogoda. Będzie też miejsce, żeby poświętować urodziny Andrzeja Zielińskiego ze Skaldów, a w cyklu Pogodne Lata dzisiaj kilka wspomnień z roku 1970. Ale najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie duetu Albano i Romina Power, grupy Pod Budą oraz Marii Koterbskiej. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze
3: Piękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: nasza nowa zabawa. Zgadnij tę melodię, w której Robert Janowski nuci fragmencik jednej z najpiękniejszych melodii, a Państwa zadaniem jest odgadnięcie, jak ona się nazywa. Od razu zyskała Państwa sympatię. Od chwili prezentacji tej melodii próbują Państwo odgadywać. Na razie bez powodzenia.
1: Robert Janowski nuci piosenkę zespołu Partita Mamy tylko siebie w wersji urodzinowej z okazji 10 lat istnienia Radia Pogoda.
2: Pan Robert nucił fragment piosenki Abby Fernando.
0: Też nie.
3: Melodia, która była zanucona przez Roberta Janowskiego, to najprawdopodobniej Zielone Wzgórza na Sobie.
0: No nie.
4: A czy moglibyście jeszcze raz odtworzyć tą skróconą wersję pioseneczki? No niestety nie miałem szansy posłuchać. Pozdrawiam. Wierny słuchacz Jurek Siedlec.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Jurku. Sprawa wygląda tak. Oczywiście, że mógłbym powtórzyć ten fragmencik, ale chyba lepiej, gdyby pojawił się tu sam Robert Janowski i zaśpiewał dłuższy fragmencik dzisiejszej zagadki, i tak się właśnie stanie za około godzinę. Także proszę wtedy o szczególną uwagę, a nuż coś się wyjaśni. Tymczasem zmienię temat, bo dzisiaj ważne urodziny. 82. urodziny obchodzi Andrzej Zieliński, założyciel zespołu Skaldowie i jego lider oraz twórca muzyki do większości piosenek tej grupy, w tym takich przebojów jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.
5: Lampa na progu i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień, powtarza cię.
0: Albo Medytacje wiejskiego listonosza.

0: No i szanujmy wspomnienia oczywiście.
1: Panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić.
0: Także w Radiu Pogoda uczcimy tę urodziny piosenką z muzyką jubilata, życząc mu, czyli Andrzejowi Zielińskiemu, wszelkiej pomyślności.

Lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

To były Filipinki w Radiu Pogoda. Za chwilkę Andrzej Zaucha w piosence, którą zaśpiewał bodajże w 1987 roku na jednym z opolskich koncertów. A ten koncert był poświęcony bodajże przebojom lat 50. i 60. Oryginał tej piosenki nagrała Helena Majdaniec, której dzisiejszą rocznicę urodzin zaznaczymy sobie utworem po 12. No a za chwilkę Andrzej Zaucha przypomni jej Czarnego Alibabę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Została ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok 1970. 21 marca 1970 roku oficjalnie powstał zespół Trzy Korony. Krzysztof Klęcząt założył go po odejściu z czerwonych gitar. Drugiego kwietnia tego roku swoją premierę miała jedna z najlepszych polskich komedii Jak rozpętałem drugą wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
1: Kupujcie bubliczki, garjacze bubliczki, za wasze rubliczki da paskarei. A kiec mój pianica, za lękojcianica, a mać ubornica, tra-la-la-la.
0: 18 lipca w sopockim Grand Hotelu otwarto pierwszą w Polsce dyskotekę. Nosiła nazwę Muzikorama i była wyposażona w specjalną rampę ze światłami ultrafiolet i hit ówczesnych czasów Stroboskop. 2 października tamtego roku rozpoczął nadawanie drugi program polskiej telewizji, a 7 października rozpoczął się 8 konkurs szopenowski, który, jak się okazało, 2 tygodnie później wygrał amerykański pianista Garrick Olson. 1 grudnia Kazimierz Górski został selekcjonerem. Wtedy mówiło się na to trenerem reprezentacji narodowej naszego kraju w piłce nożnej.
2: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
0: W 1970 roku ukazała się też duża płyta Anny German, Człowieczy los. A my posłuchamy innego jej nagrania z 1970 roku, być może.

0: To szalona zabawa grupy pod Budą. Państwo dzwonią do Radia Pogoda nie tylko w sprawach zabawy, ale w znacznie poważniejszych również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja w temacie jesieni. Coraz później robi się jasno i coraz wcześniej ciemno. Będziemy więc coraz częściej chodzić po zmroku. Ostatnio jechałam autem, jako pasażer, co prawda, ale z przerażeniem stwierdziłam, że nawet w mieście człowiek ubrany na ciemno jest właściwie niewidoczny. Dlatego chciałam namówić wszystkich, bez względu na wiek, i młodych, i starszych, do noszenia odblasków, a decydentów o przenoszenie pasów w obrębie świecenia latarni. Pozdrawiam wszystkich ze słonecznego, bardzo słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Krystyno, i przyłączam się do apelu. Proszę nosić odblaski, zwłaszcza po zmroku, kiedy wychodzą państwo z domu. To znacznie ułatwia zauważenie tych, którzy idą ulicą, przechodzą przez ulicę. Naprawdę, wtedy wszystkie takie sprawy drogowe stają się znacznie łatwiejsze.
2: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama.
8: Najpiękniejsze melodie Haliny Benedyk, Mamy po 20 lat i Maryli Rodowicz, Diabeł i Raj, rozpoczną pogodne popołudnie w ten październikowy poniedziałek, ale to się stanie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
5: Wiadomości z Opola.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest jeszcze 8 dni, by zdecydować, na co miasto powinno przeznaczyć 8 600 000 zł. Do 13 października trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Opola. Głosujemy wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej bo.opole.pl. Tymczasem blisko 1,5 miliona złotych miasto przeznaczy jeszcze w tym roku na dopłaty do akademików. Studenci mogą liczyć na dopłaty od 20 do 80%, a laureaci konkursów przedmiotowych rozpoczynający studia zostaną w ogóle zwolnieni z opłat. To dla zachęcenia młodzieży do studiowania w Opolu, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
10: Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na 4 uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola.
9: W przyszłym roku na dopłaty do akademików miasto chce przeznaczyć aż 5 milionów złotych. Na koniec podpisane umowy na rozbudowę dróg na terenach inwestycyjnych w Opolu Wrzoskach. To dwa zadania o wartości ponad 13 milionów złotych. Chodzi o przedłużenie ulicy Inwestycyjnej.
5: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
9: 21 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj dla Opola i regionu. Tyle ma być około godziny 14 czy 15 i to będzie ta najcieplejsza pora. Pozostanie też pogodnie w drugiej połowie dnia na Opolszczyźnie. Noc chłodna z temperaturą minimalną na poziomie 9 stopni w regionie, a jutro znowu 21 i sporo słońca. Deszcz mamy w prognozach dopiero na czwartek, a ochłodzenie czeka nas w piątek.
5: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu piosenkami Haliny Benedyk, Maryli Rodowicz i Pola Anki, a potem Robert Janowski zaśpiewał odrobinę dłuższy fragmencik piosenki, która jest dzisiaj zagadką w naszej nowej zabawie Zgadnij te melodie. To jedno, a poza tym pewnie będzie czas, żeby zachwycić się październikiem w jego dotychczasowym kształcie.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: Robert Janowski grzecznie czeka na swoją kolej, bo tak się umówiliśmy i teraz ważne sprawy w związku z naszą zabawą. Po dziewiątej zaśpiewał fragmencik pewnej piosenki. Zresztą daje mi znaki, że zaraz ją przypomni. To ja tylko powiem, że jeśli Państwo rozpoznają tę piosenkę, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004 i podać rozwiązanie zagadki. A potem, jeżeli to możliwe, dodać jeszcze jedno krótkie wspomnienie, które jest związane z tym utworem. Nagroda w tej zabawie to przenośne, pogodne radyjko do słuchania najpiękniejszych melodii. Można je zobaczyć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku albo na Instagramie. Robercie, twoja kolej.
2: Proszę Państwa, druga odsłona tejże dzisiejszej zagadki. Ta pierwsza część brzmiała a teraz będzie troszeczkę więcej i brzmi tenże fragment następująco. Prawie nie znam się na piosenkach, a Tom był chyba odgadł. A wy?
1: Jeśli Państwo rozpoznali tę najpiękniejszą melodię, proszę dzwonić pod 22 444 4004 i podawać rozwiązanie tej zagadki, bo może to na Państwa czeka to piękne, pogodne radio w finale naszej zabawy. Jeszcze dziś po południu na antenie Radia Pogoda. Powodzenia życzę.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: A teraz zaznaczymy sobie 85. rocznicę urodzin polskiej królowej Twista, czyli Heleny Majdaniec, słuchając jej piosenki.

0: Żółty liść to jest bardzo jesienny przebój Janusza Laskowskiego i za chwilkę wrócimy do tej jesieni w jej tegorocznym, październikowym wydaniu. Tylko powiem, że jeśli chodzi o Roberta Janowskiego i naszą nową zabawę, zgadnij tę melodię. Będzie jeszcze jedna podpowiedź Roberta i wtedy, jak myślę, wszystko stanie się jasne, ale warto wcześniej postarać się odgadnąć tę melodię, żeby wygrać sobie pogodne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Także proszę próbować. Już widzę, że Państwo dzwonią i bardzo dobrze.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie.
23: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
24: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
25: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
26: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
25: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Została ostatnia reklama.
28: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ach, jak przyjemnie. No właściwie w sumie tak sobie myślę, że kajakowa wycieczka jest możliwa nawet w październiku, tylko trzeba się jakoś tak bardzo ciepło ubrać, bo można nieźle zmarznąć od wody w kajaku. Dzień dobry.
1: Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy. Październik to piękny miesiąc. Obłoki na niebie tworzą piękne, niepowtarzalne malowidła. Promienie słoneczne padają z boku, nadając wszystkiemu inne barwy niż lipcowe słońce. Na ziemi malują się cienie drzew, wśród których dzieci z radością wyszukują ukrytych kasztanów. Mm-hmm. Nie tylko, dorośli także.
0: No tak.
1: Niedziela była przeze mnie radośnie wykorzystana. Piękno jest wszędzie, ale w przyrodzie jest najpiękniej. Stwórca jest nie tylko w niebie, ale także w złotej jesieni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, radośnie, radośnie. Mira.
0: Radośnie, radośnie odwzajemniam te pozdrowienia, pani Miro. No tak, październik na razie wygląda tak, że chciałoby się, żeby trwał tak przynajmniej do świąt, prawda? A potem wrócił.

0: Tak, no to, była też jesienna piosenka. Najpiękniejsze melodie czasami tak brzmią. Właśnie jak przebój Stanisława Chloszka i Petra Kotwalda, Holki z naszej szkolki, bo to przecież wspomnienie ze szkoły. Wspomnienie jesiennego spaceru dziką plażą zaraz się pojawi w Radiu Pogoda w piosence Stana Borysa.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent
4: na media.

0: MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
0: na MediaExpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Reklama. Chłopcy radarowcy z piosenki Andrzeja Rosiewicza pojawią się za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem od Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory usłyszymy, że piosenka jest dobra na wszystko. Ale zanim to nastąpi, proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
13: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
12: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
6: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
12: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
8: Pogoda.
12: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. A na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
11: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Nasza zabawa Zgadnij tę melodię wróci na chwileczkę za mniej więcej pół godziny. Dosłownie na chwileczkę. Natomiast za chwilkę zajmie nas wielka gwiazda francuskiej piosenki, która nad Wisłą miała tylko jeden przebój, za to ogromny. Ten przebój oczywiście usłyszymy na antenie Radia Pogoda, zaznaczając w ten sposób rocznicę jej urodzin. Ale najpierw proszę posłuchać najpiękniejszych melodii Andrzeja Rosiewicza i starszych panów, czyli Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka cancona da slide.

0: ten drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Piosenka jest dobra na wszystko, zwłaszcza taka jak ta piosenka z kabaretu starszych panów. Ale nie tylko, bo są także momenty, kiedy tą dobrą piosenką jest, no powiedzmy, Viens, którą w 73 roku nagrała Marie Laforêt. Jej kariera ponoć rozpoczęła się od niespodziewanego zastępstwa. Siostra Marie nie stawiła się na konkurs wokalny o szumnej nazwie Narodziny Gwiazdy, więc nasza bohaterka wzięła mikrofon i zaśpiewała swoją piosenkę tak, że cały konkurs wygrała. Chociaż to był tak zwany casting do jakiegoś filmu, dlatego że nagrodą okazał się udział w filmie W pełni słońca u boku samego Alaina Delona. Debiut okazał się udany, a Marie Laforêt potem poślubiła reżysera, Jeana Gabriela Albicocco, który obsadził ją w kilku swoich filmach, ale chyba Marie nie bardzo się podobała ta atmosfera filmowa, bo w 1963 roku postanowiła rozpocząć karierę muzyczną i zrobiła to nagrywając piosenkę Le Vendange de l'amour, czyli Miłosne zemsty.
3: Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour.
2: Właśnie tak to brzmiało mniej więcej, no ale bez wątpienia, coś mi się język plącze strasznie dzisiaj, bez wątpienia największym sukcesem w karierze Marie Laforêt był utwór Viens z 73 roku, bo to był przebój nie tylko we Francji, ale też w wielu krajach Europy.

0: że mija uroda w nas. Jakoś tak niedawno zacytowałem ten refren piosenki Seweryna Krajewskiego przy okazji rozmowy o mijającym czasie. Kto wie, czy to nie było podczas jednej z inauguracji Dni Seniora w Warszawie albo we Wrocławiu. I usłyszałem w odpowiedzi, jak to przemija. We mnie nie. I wtedy sobie pomyślałem, i tego się będę trzymać ze wszystkich sił. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie w wykonaniu Alberta Harrisa i zespołu The Bee Gees.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Została ostatnia reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Reklama.
7: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: grupa The Bee Gees i ich przebój Words z końcówki z 69 roku. Wrócę teraz na chwilkę do poprzedniej piosenki, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Alberta Harrisa, Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Całkiem niedawno po nadaniu tej piosenki powiedziałem w Radiu Pogoda, że to tytułowe pytanie pozostanie bez odpowiedzi, a potem usłyszałem te słowa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam zwrócić uwagę panom redaktorom z działu muzycznego, że jeżeli tak bardzo długo szukają adresu pani Agnieszki, to proszę się zwrócić do odpowiedniego wydziału. Na pewno panu udzielą takiej informacji o poprawnym adresie albo... Może pani Agnieszki w ogóle w Krakowie nie ma?
0: A właśnie, skąd pomysł, że chodziło o Kraków, nie wiem, ale doceniam ostrość dowcipu. Rzeczywiście rada, żeby zgłosić się do odpowiedniego urzędu jest świetna, tylko nie wiem, czy dziś uzyskałbym odpowiedź, bo teraz trzeba uważać przecież na przepisy dotyczące danych osobowych, zwane u nas RODO, przepisy RODO. Nie bez rozwinięcia, bez wzorem pewnego polityka, chyba też krakowskiego. Wszystko jedno. W każdym razie te przepisy nie pozwalają tak o sobie ujawniać danych osobowych, więc zgłoszenie się do urzędu prawdopodobnie nie wystarczy. Dzień.

0: Radio Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Czyli, proszę Państwa, zupełnie nowa zabawa na naszej antenie, zabawa muzyczna. Pierwszy fragment tej piosenki, którą dzisiaj mają Państwo do odgadnięcia, Robert zanucił tuż po godzinie 9. Drugi fragment między 12 a 13. Czy od tamtej pory pojawiły się dobre odpowiedzi na pytanie, jaka to melodia? No to posłuchajmy.
2: Robert Janowski nuci piosenkę Żegnaj lato na rok.
1: Nie.
3: Wydaje mi się, że to jest piosenka Ryszarda Rynkowskiego Jedzie pociąg z daleka, czyli Zwierzenia Ryśka.
1: Niestety nie.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że tym fragmentem jest piosenka Janusza Laskowskiego Żółty jesienny liść.
5: Mm-mm. Pan Janowski nuci melodię Chryzantemy złociste.
1: Nie.
6: Czy tą piosenką jest liczna wiolonczelistka z Kaldu?
1: Niestety.
7: Wydaje mi się, że utwór, który nuci Robert Janowski, to jest utwór Wojciecha Gąsowskiego, gdzie się podziały tamte prywatne.
2: To są kolorowe jarmarki Janusza Laskowskiego.
8: Oj. To jest historia jednej znajomości.
1: Niestety.
8: Wykonanie czerwonych gitar.
9: Moim zdaniem jest to piosenka Zdzisławy Sosnickiej, Taki dzień się zdarza raz.
2: Czy to nie jest przypadkiem Autostop Karin Stanek?
1: No i te dwie ostatnie odpowiedzi też niestety nie są dobre. Proszę Państwa, przypomnę tylko, że jak Państwo dzwonią do nas pod numer 22 444 4004, żeby udzielić odpowiedzi, to nie chodzi nam tylko o podanie tytułu tej melodii i oczywiście wykonawcy, ale też proszę dodać do tego swoje najlepsze wspomnienie związane z tą melodią, bo to jest bardzo istotne. Na tej podstawie właśnie będziemy wybierać odpowiedź od Państwa. No na razie, jak Państwo słyszą, tej dobrej odpowiedzi nie ma, no to chyba niedługo przyjdzie czas na kolejną podpowiedź od Roberta Janowskiego dotyczącą tej zagadkowej dzisiejszej melodii w Radiu Pogoda. Także proszę czekać, już niedługo ta podpowiedź się pojawi.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: A do wygrania przypomnę radio z logo Radia Pogoda.

0: można zdecydowanie powiedzieć, że to największy przebój w karierze Ireny Jarockiej, Motylem jestem, a mało brakowało, tej piosenki w ogóle nie miałaby w swoim repertuarze, bo jak usłyszała tę melodię skomponowaną przez Andrzeja Korzyńskiego, to spodobało jej się od razu. Gorzej było ze słowami Andrzeja Tylczyńskiego. Jak mówiła, niespecjalnie przypadł jej do gustu, bała się niestosownych kojarzeń na swój temat, tak opowiadała w książce, zatytułowanej zresztą Motylem jestem, czyli piosenka o mnie samej. Chodzi o to, proszę Państwa, że akurat to był taki moment, kiedy Irena Jarocka wróciła z Francji, z kontraktu i pojawiły się plotki o jej rzekomych romansach, a więc gdyby zaśpiewała tę piosenkę, że motylem jest, czyli w domyśle przeskakuje z kwiatka na kwiatek, to uważała, że źle się to będzie kojarzyć. Na szczęście doszło do nagrania tego utworu, a jeszcze jak pojawił się w hicie filmowym Motylem jestem, czyli romans 40-latka, no to przebój gotowy. Za chwilę Ewa Bem w Radiu Pogoda i Filipinki. Do widzenia, profesorze.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: Została ostatnia reklama.
0: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: emocje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle.
10: W sam raz tyle.
11: Żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
0: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda, poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Zapraszam za chwilę na kolejne, najpiękniejsze melodie, ale na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 15.
14: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
15: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
14: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
14: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
9: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
14: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
1: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Najważniejsze filmy polskiej i światowej kinematografii, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia specjalne. To wszystko odbywa się w Opolu w ramach kolejnej edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. I tak na przykład w kinie Helios Solaris, dzisiaj o 20:00, określany mianem Olśnienia, debiut fabularny Emi Buchwald, laureatki Paszportów Polityki, film pod tytułem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, który ma na koncie m.in. dwa orły oraz nagrody na festiwalu w Gdyni. O czworgu rodzeństwa u progu dorosłości. Jeśli chodzi o filmowe propozycje z codziennego repertuaru, mamy na przykład Verity, Coraz większy mrok, to jedna z nowości w opolskich kinach, Helios, thriller z Anne Hathaway w głównej roli. Na koniec jeszcze coś w plenerze. W opolskim Zoo jest dyniowa kraina, miejsce pełne jesiennych dekoracji, dyń, naturalnych materiałów i instalacji inspirowanych światem zwierząt. Do Zoo można wejść codziennie do 16:00.
1: Radio Pogoda, 104,1 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Cztery minuty po godzinie 15, poniedziałkowe pogodne popołudnie. Oczywiście z Radiem Pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj wystartował z samego rana nasz nowy konkurs. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Robert Janowski śpiewa Państwu fragmenty piosenek. No, a Państwa zadaniem jest odgadnięcie, co to za utwór, ale też odpowiedzenie na pytanie, jakie są Wasze najlepsze wspomnienia związane z tą właśnie melodią. Za chwilę kolejna podpowiedź Roberta dla Państwa, no bo póki co nie ma mamy dobrej odpowiedzi, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy konkurs. Ale wcześniej Anna German dla nas zaśpiewa, a także Mary Miriam.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Taki nowy konkurs od dzisiaj, proszę Państwa, na naszej antenie, także zapraszamy do zabawy. Po godzinie 9 dzisiaj Robert ledwie zanucił melodię, którą mają Państwo dzisiaj do odgadnięcia. Przed 13 zanucił już jej dłuższy fragment, ale to niestety nie pomogło. No to proszę Państwa, czas na kolejną muzyczną podpowiedź od Roberta Janowskiego.
2: Byłem pewien, że ten dłuższy fragment już wystarczy,
1: no,
2: że się okaże, że nie. No dobra, no to dośpiewuję dalej. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra. Reszta sobie dośpiewajcie sami, już chyba jest ewidentne, prawda, co to jest. No to dzwońcie z dobrymi odpowiedziami.
1: No właśnie, ale proszę Państwa, ta dobra odpowiedź nie wystarczy, bo oprócz tego, że powinni Państwo powiedzieć, jaka to jest melodia, oczywiście jaki jest jej tytuł i kto ją wykonuje, no to jeszcze czekamy na Państwa najlepsze wspomnienia z tą piosenką. No i zostawcie też koniecznie swoje imię i numer telefonu do siebie. Nasz numer 22 440 4004, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda oczywiście.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No i tak myślałam, że po tej podpowiedzi to telefony się rozdzwonią.

0: Polska zabrała nas na spacer po ulicy Francuskiej w Warszawie, ale myślę, że tego typu ulica jest też i w innych miastach, bo to chyba dosyć popularna nazwa dla ulic. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, to nie lato, lato czeka i nie gdy strumyk płynie zwolna, to nie o tą melodię chodzi. Przypomnę też, że nie wystarczy podać samego tytułu i wykonawcy tej piosenki, ale też trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z tą melodią, bo to właśnie dzięki temu to najbardziej ciekawe wspomnienie nagrodzimy. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda. Wrócimy oczywiście do tej naszej zabawy po godzinie 16, bo na razie przed nami kolejne spotkanie z Krystyną Giżowską i opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii. To już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: A ja witam w poniedziałek, poniedziałeczek Krystynę Giżowską.
2: Ponownie.
1: Dzień dobry, Krysiu. Witam cię serdecznie.
2: Miło mi.
1: Zaczynamy kolejny tydzień naszych spotkań i opowieści o twoich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj piosenka w duecie, bo ty miałaś sporo tych duetów na swoim koncie. Tym razem Rudy Schubert. I utwór, nie zawaham się użyć tego słowa, w stylu country. Właśnie.
2: No, tak, bo to jest numer country. Oczywiście. Podróży, piosenka podróży. Proszę Państwa, nawet wyszła płyta tylko i wyłącznie z duetami moimi. Nazywa się Ci Wspaniali i Ja. Mm-hmm. I tam właśnie jest i Andrzej Rybiński, i Rudy Schubert.
1: Jaka skromność, Ci Wspaniali i Ja.
2: Tak, bo to same duety, tylko duety. I właśnie jeden z nich to z Rudy Schubertem. I też taki właśnie, tak, byliśmy zakochani w stylu country, podobały nam się, bo są na luzie, takie wesołe, takie niezobowiązujące, można
1: sobie... I country
2: sobie
1: jest w ogóle takie szczere, wiesz, takie bliskie człowiekowi, prawda? Zawsze opowiada o życiu, o takim zwyczajnym życiu, czy zwyczajnym dniu.
2: I jedziesz autem.
1: Zwyczajnych, tak. I jedziesz autem, słuchasz i przyjemnie
2: dokładnie
1: się prowadzi przy tej muzyce.
2: I nie przeszkadza ci w niczym, nie musisz się zagłębiać, możesz sobie pogwizdać.
1: Ale skąd ten duet z Rudym Schubertem w ogóle?
2: To też mówię, wszystko działo się przy okazji koncertów. Myśmy się

0: Są style, które, o Boże, o jak ja mu chciała tak śpiewać, muszę spróbować, czy mi się to uda.
1: A tymczasem w Radiu Pogoda mogę powiedzieć kolejna w twoim repertuarze, piosenka Drogi, w drodze do Fontainebleau, prawda, z każdym kilometrem kocham bardziej, z Rudym Schubertem tym razem.
0: Teraz jest takie prawdziwe country, melodia, piosenka Drogi.
1: No to posłuchajmy, Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. Krysiu, jutro się widzimy, słyszymy, dziękuję za dziś.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kilometrem.

0: Ktoś z Państwa dzisiaj dzwonił i nagrał taką wiadomość, że poprosi o piosenkę Roya Orbisona, bo ona zawsze poprawia mu humor. No to była O Pretty Woman, Roy Orbison na antenie Radia Pogoda. Piosenka, która właściwie miała dwa życia, bo po raz pierwszy była ogromnym przebojem w latach 60., a potem powróciła w latach 90., kiedy pojawił się film pod tytułem Pretty Woman. No i właśnie ta piosenka też była w tym filmie. Film oczywiście z Julią Roberts w roli głównej. No ale tak naprawdę to taki przebój, proszę Państwa, ponadczasowy, jak to się mówi, evergreen. A już niedługo kolejna piosenka, która też się kojarzy, no nie tyle z filmem, co z serialem. 07 Zgłoś się i Grzegorz Markowski. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody, a potem oczywiście nasze kolejne najpiękniejsze melodie. Na zegarach 16.
14: Zarzuty dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
15: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
14: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
16: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
14: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. bojowych. W wyniku ataku zginęły 2 osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
17: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
14: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
10: Co jest grane w Opolu?
18: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach spora porcja polskiej literatury. W opolskich Heliosach można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Film kosztował ponad 60 milionów złotych. W głównych rolach Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Konrad. Kto jeszcze nie będzie miał dość klasyki, może się wybrać do Teatru Kochanowskiego na Ziemię Obiecaną w reżyserii Piotra Ratajczaka. Drapieżna, kapitalistyczna łódź końca XIX wieku stanowi tło wydarzeń obnażających bezkompromisowość wolnorynkowej gry i psychologiczne podłoże wyzysku. Spektakl będzie grany w najbliższą sobotę i niedzielę. A jutro strefa dobrostanu w Galerii Sztuki Współczesnej, a właściwie w Galerii Tymczasowej na Placu Teatralnym. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych zainteresowanych rękodziełem i tym, jak prace manualne mogą pozytywnie wpłynąć na naszą kondycję psychiczną.
10: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
13: Minuty po godzinie 16, poniedziałkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę Barbara Kraftówna zaśpiewa Zakochałam się w czwartek, chociaż dzisiaj poniedziałek, a Eleni za wszystkie noce. Będziemy też wspominać Helenę Majdaniec. No i wrócimy oczywiście do naszej nowej zabawy, czyli zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Dowiedzą się Państwo, kto zwyciężył, kto jako pierwszy zwyciężył w tym naszym konkursie. No i oczywiście do wygrania jest radio z naszym logo.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, by znów sercem zimnym świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

Majdaniec na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj 85. rocznica jej urodzin. W Polsce to była królowa Twista, no ale potem wyjechała do Francji, do Paryża, gdzie robiła zupełnie inną karierę muzyczną. Tam koncertowała, występując m.in. w kabaretach Rasputin czy Olimpia. No i kiedy Maryla Rodowicz nagrała piosenkę Jadą wozy kolorowe, to tak się Helenie Majdaniec spodobała, że postanowiła nagrać właśnie jej francuską wersję La Gospoda, której przed momentem słuchaliśmy na antenie Radia Pogoda.

0: Lalele, Mieczysław Wojnicki na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Warszawy.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam podziękować za wspaniałą nagrodę w konkursie Daję Słowo. Byłam na koncercie Michała Milowicza, kiedy śpiewał Krzysztof Krawczyk w Gromie. Piękny koncert, wspaniały. Może czasami troszkę za głośno i trudno było zrozumieć słowa, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłam.
0: Dziękuję pięknie za tą relację. Zresztą prosiłam, żeby Państwo dzwonili właśnie i opowiadali, jak tam było, jak jest na koncertach, na które zaproszenia Państwo wygrywają na antenie Radia Pogoda. Konkurs Daje Słowo zawieszony chwilowo, proszę Państwa, bo przecież zupełnie nowa zabawa pojawiła się dzisiaj na antenie Radia Pogoda, czyli zgadnij tę melodię. Robert Janowski nuci fragmenty melodii, a Państwo odgadują, kto ten utwór wykonuje, jaki on ma tytuł. Jeszcze na dodatek prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie właśnie z tą piosenką. Za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: te melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, po ostatniej podpowiedzi Roberta Janowskiego, kiedy zanucił już taki dłuższy fragment tej dzisiejszej melodii, rozdzwoniły się telefony i było bardzo dużo dobrych odpowiedzi dotyczących melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski. Ale to nie chodzi o to, żeby być pierwszym, nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jaka to melodia, proszę Państwa, ale też, żeby podać taką informację o tym, z czym ta melodia się Państwu kojarzy. No i ja dzisiaj wybrałam taki oto telefon od Was, proszę posłuchać.
2: Mówi Anna, odgaduję konkurs, to jaką piosenkę nucił Robert Janowski. Oczywiście Cicha woda, brzeg rwie, śpiewał pan Kurtycz, kojarzy mi się z wyjazdami na obozy harcerskie i kiedy wpadłam do Tumyka, no właśnie do tej cichej wody.
1: Robercie, co ty na to?
3: Oczywiście, że tak. Piękna melodia, którą czasami niektórzy o drugim mówią, ty taka cicha woda. To był oczywiście Zbigniew Kurtycz, piosenka Cicha woda.
1: A pani Ania ze mną na linii, dzień dobry, witam serdecznie pani Anno.
2: Witam pani Moniko, bardzo się śmieję z moją przyjaciółką Ewą, jesteśmy w Gdańsku. I właśnie idziemy promenadą.
1: O, proszę. A tu i taka wiadomość od Radia Pogoda i taki telefon.
2: Śmiejemy się trochę cicho, teraz już głośno.
1: A czy możecie razem zaśpiewać tę piosenkę z przyjaciółką?
2: Razem? Możemy zaśpiewać razem, jak najbardziej.
1: No to słuchamy.
2: Cicha woda, brzeg rwie, nawet nie wiesz, wianki gdzie.
1: Jak to było z tym wpadnięciem do wody, pani Aniu?
2: No tak, to były takie strumyki, wyjeżdżałam bardzo często w Tatry, chodziłam po dolinach i tam zawsze strumyki prawie w każdej dolinie i nieraz się, że tak powiem, trochę poślizgnęła na kamieniach pokrytych mchem.
1: Pani Aniu, no ta odpowiedź nie tylko urzekła mnie tym, że pojawiły się wspomnienia takie z dawnych, fajnych lat, ale właśnie tak. Też i taki dowcipny był też element. Także gratuluję radio z naszym logo oczywiście. To pani zdobywa taką nagrodę.
2: Dzięki wielkie pani Moniko, pozdrawiamy serdecznie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: A kolejna melodia do odgadnięcia już jutro na naszej antenie o godzinie 9. Robert zanuci jej pierwszy fragment. Przypomnę, radio z logo Radia Pogoda do wygrania. Jak chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda, jest naprawdę urocze, to można zaglądać na naszego Facebooka i na nasz Instagram. I w ogóle gratulacje dla wszystkich z Państwa, którzy dzisiaj wiedzieli, o jaką melodię chodzi i dzwonili do Radia Pogoda z dobrą odpowiedzią.

0: Piosenki Beatlesów są tak znane, proszę Państwa, i tak jest i było o nich głośno, że każda z nich jest rozkładana na części pierwsze. Akurat o tej słyszałam dwie takie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że naukowcy z pewnego ważnego instytutu naukowego, matematycznego zresztą, zbadali konstrukcję wielu utworów, no i na podstawie takiej matematycznej analizy akordów oraz melodii właśnie okrzyknęli ten utwór, czyli Obladi Oblada, idealną piosenką popową. No i też słyszałam taką informację o tym tytule, że ten tytuł jednak coś znaczy. Podobno pochodzi z języka Yoruba, który jest używany w Nigerii. No i w slangu używanym przez nigeryjskiego muzyka, którego znał Paul McCartney i właśnie od niego się tego dowiedział, to w tym slangu to znaczy po prostu życie toczy się dalej. Obladi, oblada. A u nas toczy się dalej program Radio Pogoda. Za kilka minut Jerzy Połomski, Młodym Być i Więcej Nic.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.

0: 100 kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo!
0: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
15: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Choć młodość jest często i smutna, i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najpiękniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
11: To jest Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale na razie wiadomości i prognoza pogody o 17.
12: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś, potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
13: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
12: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88.
13: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
12: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
14: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
12: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
15: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
12: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
7: Pogoda.
12: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
11: Pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami, a za chwilę piosenka, którą kiedyś Państwo wybrali jako swój ulubiony utwór, Ali Babek, bo właśnie na niego najwięcej słuchaczy głosowało w plebiscycie, czyli Kwiat jednej nocy. Będzie też coś po francusku, że temu moi non plus, Serge Gainsbourg i Jane Birkin już niedługo na naszej antenie. No i wrócimy też, proszę Państwa, wspomnieniami do wakacji dzięki piosence Maćka Kosowskiego.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Witam serdecznie.

0: się kiedyś mówiło na takie piosenki, pościeluwa. No, chociaż na razie 17.13, proszę Państwa, jeszcze jasno za oknami. No ale tak sobie uświadomiłam, że już za niecały miesiąc o tej porze to już będzie szarówka albo wręcz ciemno, bo przecież zmieniamy czas z letniego na zimowy. To stanie się w nocy z 24 października na 25 października. No i cofamy o godzinę zegarki, więc no będzie wcześniej się robiło po prostu ciemno. Ale na razie starajmy się o tym, proszę Państwa, nie myśleć. Na razie wspominamy jeszcze wakacje, więc zrobi nam się ciepło na sercu. Za chwilę wakacje z blondynką w wykonaniu Macieja Kosowskiego, ale ten tekst napisał Jonasz Kofta, który nie tylko był znakomitym poetą i pisał poetyckie teksty, ale także te bardzo takie żartobliwe. No w końcu współpracował z kabaretami. Pisał też takie żartobliwe teksty dla radia. No i napisał na przykład taką znaną piosenkę Śpiewać każdy może, ale także i Wakacje z blondynką, o których zresztą tak wspominał podczas jednego ze swoich występów.
1: Ja kiedyś napisałem tekst do takiej piosenki, którą do teraz w Pucku, Jastrzębie, Górze, Sarbinowie czy gdzieś indziej w sezonie za jedną stówę mogę zawsze usłyszeć jak chcę.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: Więcej sił. Marek Grechuta na antenie Radio Pogoda i Teresa Iwaniszewska-Haremza, której zresztą ostatnio opowiadała, mówiąc o swoich najpiękniejszych melodiach, Lina Franckowiak, wspominając o tym, że artystka w pewnym momencie wyjechała do Australii. Gdyby nie to, to pewnie byłaby jedną z takich, no, większych polskich gwiazd, a na pewno jeżeli chodzi o takie występy gdzieś tam sceniczne, czy teatralne, czy jakieś właśnie kameralne koncerty. Za chwilę Maria Koterbska, jej Karuzela, będzie Halina Kunicka i jej Białe Tango, a potem Klub Pogodnych Ludzi, komu dzisiaj wręczę legitymację członkowską, zaraz się okaże.
1: Radio Pogoda.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena. Opole 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Ja nie mam nic.
7: Ty nie masz nic.
8: On nie ma nic.
6: To razem właśnie mamy tyle.
8: W sam raz tyle.
9: Żeby założyć wielką fabrykę!
10: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
11: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na

104 i 1 FM.

0: Był tym, z którym zechce w białe tango iść.
1: Halina Gonicka w Radiu Pogoda. Cały czas powiększamy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo zgłaszają się do naszego klubu pogodnych ludzi poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Dzisiaj odzwaniam do pana Radosława.
2: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
3: Halo?
1: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy pan Radosław?
3: Zgadza się.
1: Dzwoni oczywiście w sprawie klubu pogodnych ludzi, jak się pewnie pan domyśla.
3: Wiem o tym.
1: Napisał pan tak w swoim zgłoszeniu. Lubię się śmiać, lubię się bawić i lubię, jak inni ludzie są uśmiechnięci, tak jak ja.
3: Chociaż mam 18 lat, to bardzo lubię po prostu, jak inni się śmieją, ale lubię, jak chociaż seniorzy się śmieją. Lubię, jak seniorzy są właśnie szczęśliwi.
1: No i to jest piękny cel, czyli uszczęśliwiać ludzi, sprawiać, żeby po prostu im było przyjemniej w życiu, a przynajmniej, żeby niektóre chwile były takie przyjemniejsze. Panie tak. Radku, a pan skoro 18 lat, to co, w tym roku matura? Jak to wygląda?
3: Ja już po egzaminach zawodowych, bo ja szkołę branżową skończyłem.
1: Rozumiem, a kim pan jest w takim razie z zawodu?
3: Hotelarzem.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Radio Pogoda u 18-latka?
3: Po prostu ja lubię takie stare przeboje. Po prostu mój dziadek słucha, który już jest w klubie pogodnych ludzi.
1: Aha.
3: Lubię słuchać razem z dziadkiem.
1: A czy dziadek opowiada na przykład o tych piosenkach? Że tam, słuchaj, przy tej piosence to
3: tak,
1: się po raz pierwszy całowałem albo coś takiego.
3: Tak. Śpiewa nawet do waszych piosenek
1: puszczanych. Fajnie. No. Ale no to kolejny przykład na to, co powtarzamy, że Radio Pogoda łączy pokolenia. I jakie to piękne, że wy spędzacie razem czas, właśnie pan z dziadkiem, że rozmawiacie ze sobą, a nie tylko w tych telefonach komórkowych, prawda?
3: Jak to? Nie, ja to mało korzystam.
1: No to jest pan niezwykłym człowiekiem, naprawdę.
3: Ja pomagam ostatnio seniorom, naprawdę.
1: Panie Radku, no to ja bardzo dziękuję za to wszystko, co pan robi. Bardzo dziękuję za zgłoszenie. No i mam dla pana taką oto wiadomość. Proszę posłuchać.
2: Mm-hmm. Witaj w klubie pogodnych ludzi.
3: To teraz dziękuję.
1: Teraz nie tylko dziadek, ale i pan będzie mógł się pochwalić, że ma legitymację członkowską klubu pogodnych ludzi.
2: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000.

0: Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Reklama.
4: Drogowskaz. Radia Pogoda.
8: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc. Do 2 stopni na południu, po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 kilometrach jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się, i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. Mhm. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, oczywiście to jest.
1: Czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i a ja wiem, czy ja jestem aktorem, no.
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo cudem. Z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: No ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Mhm. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo wymyśliłem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Mhm. Tam maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy czy w Rosji, czy na Ukrainie usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: 19 zbliża się wielkimi krokami, a zatem to czas na wiadomości i prognozę pogody.
13: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Łodzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
14: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
15: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
14: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
13: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
16: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, pustki, bo zagrożenie wzrasta.
5: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
16: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
13: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
17: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
13: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Danną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra i Wojowicz.
2: Pogoda.
13: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to, chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Rydzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mi mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale. I ja oczywiście bardzo to lubiłem. Natomiast jak zobaczyłem, jak to wygląda w oryginale, to jest po prostu inny świat. Teraz akurat po raz kolejny lecę Biesy Dostojewskiego, to po prostu nie mogę się nadziwić kunsztowi narracji, bo on z jednej strony jest inteligentny, jest złośliwy, jest dobrym psychologiem i po prostu pięknie to po rosyjsku wyraża, że ten rosyjski jest tak wyrafinowany jak język francuski. Po prostu naprawdę można bardzo elegancko się nim posługiwać, no aż tak jak Dostojewski to ja nie potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. I tyle, no także... Ja to bardzo lubię i żałuję, że bo w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też, no bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten język rosyjski, czy pan mówi w tym języku, no bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
2: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi w pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakimś dziwnym trafem dostałem rolę bardzo eleganckim filmie, w malowanym ptaku. Mhm. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
1: Za chwilę do tej historii wracamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem z jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie i w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Mhm. Bo przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, mówię, w życiu nie byłem na zebraniu, spotkaniu koproducentów, więc poszedłem, bardzo elegancka knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. I aha, ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że ja jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, no kurde, muszę opowiedzieć, zatankował w Olsztynie.
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Mhm. Miał 24 grosze gotówki. No przyjechała policja, afera, on mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić, więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię. Ja go pytam: chłopie, a ty może głodny jesteś? A on mówi: dwie doby nic nie jadłem. A ja mam kłopot ze swoją żoną, bo ona jako żona alkoholika to nie jest wylewna. I zamiast mówić mi, że mnie kocha, to mi kanapki robi ciągle, bo ja ciągle jeżdżę. I dała mi pięć, ona świetne te kanapki robi. Ale jechałem do Wrocławia, hotel, tam wszystko. No i oddałem mu te pięć bułek, dwa jabłka i czekoladę. I tak rwał te bułki, aż miło było patrzeć. Tak bardzo był głodny. Humor mu się poprawił i opowiada mi, że przypomniał sobie, że w tej torbie ma kawę i cukier. W tej torbie, którą wziął z tira. No to najeść się nie naje, ale to chociaż kawy się napije. I poprosił na stacji benzynowej, spytał, czy może wziąć sobie wrzątek. Oni powiedzieli: jasne, ale za ten kubek papierowy trzeba dać złotówkę. On miał 24 grosze. I chłop się wycofał. Mógł z kosza wyjąć, umyć ten kubek i ja tak bym zrobił. No ale był sponiewierany. No jak dotarło do mnie, że nawet wody mu nie dali, to pomyślałem, że to ja zostałem wyznaczony do rozwiązania tej sprawy, bo pewno jestem jedynym człowiekiem, który wysłuchał tej opowieści, bo jest nieprawdopodobna. Więc powiedziałem mu, żeby dałem mu stówę i mówię, że jedź ze mną do Wrocławia, tam na Bielanach koło studia jest przystanek autobusowy, autobusy do Kudowy stają, masz na bilet, bułki ci jeszcze zostały. No był po prostu, no, byłem pierwszym człowiekiem, którego chyba normalnie potraktował w czasie tej przygody. No i jedziemy chwilę w milczeniu i dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji mojego poprzedniego filmu i napisała: Lechu, jestem na festiwalu w Cannes. Widziałem się z reżyserem Malowanego Ptaka, zakochał się w tobie i scenariusz ci prześlę, jak wrócę do Polski. Więc po prostu nie wiedziałem nic, bo że taki film się robi. Sprawdzam w internecie, a tam jest, owszem, film czeski. Ja nie miałem sekundy do czynienia z czeskim kinem wcześniej. Obsada hollywoodzka. No i mówię do tego faceta: ty, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? A on mówi: no ze 4 minuty. A ja mu pokazuję tego SMS-a, patrz, a ja to już mam z powrotem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: I teraz możemy wrócić do tego Berlina, do tego obiadu koproducentów. Tam na tym obiedzie było dwóch Żydów z Izraela. Przystojni, dowcipni, inteligentni, na bank zamożni. Jeden z tych Żydów przerwał mi tę opowieść i mówi: czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i 100, tak? Ja mówię: tak. On mówi: tanio cię to wyniosło. On oczywiście miał świadomość, że jakie jest postrzeganie Żydów, więc jechał jakby w to.
2: Zrobił to z premedytacją, ale...
1: Absolutnie tak.
2: Ale rzeczywiście trafnął bardzo.
1: Ale bardzo trafnął i że wyliczył, że zapamiętał w ogóle, co tam było.
2: No ale to rzeczywiście było tak z tym malowanym ptakiem, że... Reżyser zobaczył pana w innym filmie i postanowił pana zaangażować?
1: Pojęcia nie mam, jak oni to wykombinowali. Ja później nie dopytywałem, no bo stało się. Zresztą no, bardzo ciekawa przygoda, no bo tam później jeszcze był czerwony dywan w Wenecji, także cuda na kiju po prostu.
2: Ale czy jak pan to opowiada, to mam wrażenie, jakby pan sam trochę nie dowierzał w to, co się wydarzyło.
1: Bo to jest moim zdaniem nielogiczne. Ja zresztą mówiłem temu reżyserowi Wacławowi Marchulowi, że to mi się kupy nie trzyma, bo chcesz robić dystrybucję ogólnoświatową, masz gwiazdy różne hollywoodzkie, po cholerę ja. I no i on się niejasno tłumaczył. Też mi powiedział, że on nie urządza castingów, że on polega na jakiejś swojej intuicji. No, kobiety mają taką intuicję przysłowiową, ale ja też często korzystam z tego, bo po prostu widzę kogoś i wiem, jak ma być. Jeszcze nie znam, a sporo wiem. No on jak mnie zobaczył w Berlinie na żywca, to powiedział: tak, tak, z daleka, idąc do mnie, tak, to jesteś ty, masz rolę. Ja mówię: to pogadamy. On mówi: nie. Już wszystko wiadomo, wszystko jest. Więc no jakoś tak działa. To jest, przypuszczam, może być ryzykowne, no ale...
2: Ale skoro pan robi wiele rzeczy na przekór w życiu, to miał pan taką myśl, żeby się jednak nie zgodzić na tę rolę?
1: Nie. Nie, absolutnie nie, bo bardzo mnie ta cała historia zaskoczyła. Ponieważ no, że Klaudia wysłała mi tego SMS-a 4 minuty po tym, jak temu gościowi dałem 100. No i można teraz spekulować, czy to był przypadek, czy nie.
2: Dobro wraca.
1: Tak, no ale nie w tym tempie.
2: Bo że czasami realizacja jest natychmiastowa.
1: Poza tym, że jest takim zaawansowanym chrześcijaństwie panuje taki pogląd, że Pan Bóg zwraca 100-krotnie. Tutaj ten przelicznik był większy.
2: Może to było jeszcze za coś innego, albo coś na zaś?
1: Pojęcia nie mam. Znaczy, mam takiego kolegę, który jest gwardianem klasztoru Bernardynów pod Wawelem. I on mi kiedyś powiedział, znamy się lata, i on mi kiedyś powiedział, że no niby jest ustalone, że Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo. Ale jest taka teoria, że są ludzie, których kocha szczególnie. I on mi powiedział lata temu, że tak znając twój życiorys i co się w twoim życiu działo, to ty jesteś jednym z tych, których Pan Bóg kocha szczególnie. Także czuję się jak pączek w maśle.
2: Czy pan sobie czasami wymodlił jakąś rolę?
1: Nie, ja o takie rzeczy nigdy się nie modliłem, to po pierwsze. Nie, bo... Ja wiem, że to wszystko zależy od wielu rzeczy i ja nie mam stresu, idąc na casting, na rozmowę, że ja tego nie zagram, bo najczęściej to tak wygląda. No, mam lepszą skuteczność, jeśli chodzi o filmy zagraniczne, bo... No oni no, spotykają się ze mną, żeby mnie poznać. Kim jestem, że im pasuje wizualnie, że mogłoby być, no ale co za człowiek, po to się spotykam. Więc ja stosuję taką technikę, że od razu pytam o żonę, o dzieci. No i zaczynamy rozmawiać. No i okazuje się, że te żony w Los Angeles nie różnią się niczym od tych żon w Łodzi, a dzieci są tak samo niewdzięczne. Ale te rozmowy są pełne treści. No tam młodzi ludzie, asystenci, którzy towarzyszą tym rozmowom, to są zdziwieni, o czym my gadamy. No przecież powinniśmy gadać o filmie, ale ja wiem, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się poznali. No.
2: Oto wzajemne poznanie państwa z moimi gośćmi. Również trochę chodzi w tymże programie. Ale Jasław, Radia Pogoda wraca.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mhm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.

0: Bezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro też przy tych zagranicznych filmach jesteśmy, to o Johna Malkowicza chciałam zapytać. Jak to się stało, że znaleźli się panowie?
2: No to znaczy, to
1: byśmy, w scenie w nocy.
2: Myśmy mieli tam do Lecha Majewskiego do zagrania jedną scenę. Malkowicz całą noc uciekał, a ja ganiałem. Miał dublera, był w kapturze i zdecydował się, że on będzie biegał. On jest tam ze 2 lata starszy ode mnie, ale dla niego to było trudne. Dla mnie to było dodatkowo trudne, bo ja byłem świeżo po jakiejś operacji i nie mogłem szaleć za bardzo. Powiedziałem Majewskiemu, że zagram, że mam sztywną nogę jedną, w związku z tym wolniej biegałem. Majewski się zgodził. No myśmy ganiali całą noc i ja miałem oczywiście ochotę z nim pogadać, ale no to nie był moment, żeby sobie uciąć pogawędkę, bo to była męcząca noc. I na koniec było śmiesznie, bo o 4 rano skończyliśmy i ponieważ on już wracał do Ameryki, więc wszyscy tam zdjęcia sobie z nim robią, komplementy, jakieś autografie, a ja nigdy w robocie nie robię sobie z nikim zdjęć. Ja po prostu tego nie potrzebuję. Cenię sobie spotkania, natomiast ja nie potrzebuję zdjęć, bo ja mam stabilną samoocenę. Więc życia mi to nie zmienia.
1: Przepraszam, bo próbuję zrozumieć stabilną samoocenę.
2: Że ja nie potrzebuję się podpierać.
1: Okej. Okay. Że tu mam foteczkę, że tutaj przyszli. Okej, okay. Tak. Dobrze, rozumiem. Dobra.
2: O to mi chodzi. I tak stałem zmęczony i tak się przyglądałem tej całej akcji, bo ja czekałem, prawdę mówiąc, na moment, w którym on będzie zniecierpliwiony, bo to trwało dobre 40 minut, to robienie zdjęć. On był zmęczony. Żaden mięsień mu nie drgnął, naprawdę uprzejmie to robił. I tak zerkał czasami na mnie. Jak skończył już, to podszedł do mnie i mówi: "Are you okay?" Prawdopodobnie to było o tym, że ja nie chcę zdjęcia z nim. Że pewno chory jestem i dlatego nie.
1: Chyba, że miał pan jakąś groźną minę.
2: Nie. Tak. Moje dzieci się mnie bały, jak tam byłem. Zamyślałem się, to one przerażone: "Tato, co się stało?" Ale nie.
1: Wy czasami, grając niektóre postaci, potrafi pan zrobić groźną minę.
2: No ja dla pieniędzy dużo potrafię. Czyli wiele mnie stać.
1: Czyli znowu wracamy do tego samego wątku. No właśnie, bo powiedział pan, że mówienie o panu aktor pana obraża.
2: Znaczy obraża mnie w tym sensie, że to tak jakby zawęża to, kim jestem w życiu. Bo aktorem też nie do końca jestem, no, znaczy wykonuję ten zawód, ale ja z moimi kolegami i koleżankami, z którymi pracuję, ja nie mam żadnych relacji prywatnych. Nie mam telefonów tam Smarzowskiego, Dziędziela, no jeszcze może coś by się znalazło, ale ja po prostu wracam do innego świata, do innego życia. Pracuję z przyjemnością, ale też to nie jest trochę mój świat, właśnie taki tych prywatnych rozmów, bo nie mam się czym popisać specjalnie. Jak kiedyś kupiłem sobie takie 6-letnie Volvo i mówię Andrzejowi Grabowskiemu, że to kurde żyleta, 4 koła napęd, D5 silnik, a on mówi: "Dyblik, u mnie wymiana opon więcej kosztuje."
1: O matko, podsumował.
2: Później kupiłem taką wypasioną brykę i wysłałem mu zdjęcie. On mi odpisał, że nie ma się czym chwalić. Więc to jest prawdopodobnie powód, że postawiłem na rozwój duchowy. Rozwijam.
1: Do rozmowy z Lechem Dyblikiem wracamy już za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: A może pan?
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Program, którego Państwo słuchają, to oczywiście Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a rozmawiam dzisiaj z aktorem Lechem Dyblikiem. Choć jak sam mówi o sobie, nie jest tylko aktorem. To zbyt wąskie określenie tego, co robi w życiu. O tym również dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już za moment na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem programu jest dzisiaj Lech Dyblik. Jak słyszeli Państwo przed przerwą, opowiadał już o swojej wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Grabowskim.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to też jest dla mnie ciekawe, bo skoro powiedział pan wcześniej, o co nawet zresztą dopytałam, o tej stabilnej samoocenie, a jednak kolegom zdjęcia nowego auta pan wysyła.
2: Nie, ja wysłałem Andrzejowi to zdjęcie tego auta dlatego, że my mamy za sobą historię tego 6-letniego Volvo.
1: Okay.
2: A Andrzej lubi mi udowadniać, że w porównaniu z nim jestem nikim, bo ani nie zarabiam tyle, co on. My się przyjaźnimy, tu zaznaczam. My się przyjaźnimy, znamy prawie 50 lat, ale no, styl naszych rozmów jest taki, że w życiu mu nie dorównam.
1: To jest tak zwana przyjaźń mobilizująca, rozumiem.
2: Tak, tak, ale ponieważ człowiek jest bystry, więc on naprawdę umie pięknie mnie ustawić na ziemi, no. Ja to bardzo lubię.
1: Jeśli mówimy o panu aktor, to jest to pewne zawężenie, to jest też pan również pieśniarzem, to jeszcze w pana ocenie, kim pan jeszcze jest?
2: Wie pani co, ja mam za sobą, to już zdaje się jest w Polsce powszechnie znane, a jeżeli pani tego nie wie, to proszę o tym nie mówić, bo się pani skompromituje. Ja mam za sobą historię uzależnienia, alkoholizmu, wychodzenia z tego, terapii. Ja w tej chwili jestem trzeźwy 35 lat. I sporo swojego czasu poświęcam na spotkania z ludźmi, którzy podjęli decyzję, żeby się leczyć. To są oddziały terapeutyczne, to są więzienia. W kościele też prowadzę rekolekcje na ten temat. Myślę, że to jest niezwykle ważna część mojej działalności, ponieważ wiem doskonale, że ludzie, którzy jakimś cudem, bo to nie jest prosta taka decyzja, że chce coś zmienić, zacznę się leczyć, nikt w to nie wierzy. Więc te spotkania ze mną, ja nie jestem przecież terapeutą, ale te spotkania ze mną dodają im jakby wiary w to, że warto spróbować, bo ta moja historia, ona się dobrze kończy, dlatego że żonę mam tę samą od 46 lat, te same dzieci. Żona mnie lubi, dzieci mnie lubią, ja też się dobrze czuję jako ojciec czy mąż w domu i że to wszystko może mieć ręce i nogi, a ludzie, którzy nabałaganili w życiu, oni nie wierzą w to, że mogłoby być inaczej, że ta żona, której on nienawidzi, a ona jego, że to może by się okazać, że ją, chłopie, kochasz. To są takie, są ciekawe rzeczy i ja temu dużo swoich sił i czasu poświęcam, bo uważam po prostu, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja jestem szczęściarzem pod szczególną opieką Pana Boga i mnie się udało. I czuję taki obowiązek, żeby tę dobrą nowinę nieść dalej. Bo ja się nie martwię o to, czy to trafi do kogoś, czy nie, bo to nie w moich rękach, nie w moich siłach. Ale ja po prostu robię to, co uważam, że powinienem robić. I to mnie absolutnie uspokaja.
1: No ale bycie osobą publiczną i dzielenie się taką historią bardzo prywatną chyba jest dość trudne.
2: Pani se żarty stroi. To nie jest trudne, ponieważ ja wiem, dlaczego to robię, bo ja się przecież tym nie chwalę wszystkim. Ale ja opowiadam tę historię dlatego, że w zasadzie wszyscy, czy dorośli, czy dzieci, jak spotykam się z nimi w szkołach, w wielu fragmentach tych historii oni się odnajdują. Dzieciaki również, bo tata, bo mama, bo coś tam. Zresztą tak jak kiedyś Smarzowski w jakiejś rozmowie powiedział mi, bo wszyscy jesteśmy z patologicznych rodzin i coś w tym jest. Coś w tym jest. Także, a to to mówienie otwarcie, w zasadzie byłbym idiotą, jakbym próbował ściemniać. No bo jak się odbyło taką drogę, to jest też takie trochę ewangeliczne, bo tam święty Paweł tam nawoływał do stawania w prawdzie. Mhm. Bardzo mnie to inspirowało, bo ja pół życia kłamałem. Byłem mistrzem kłamstwa, zresztą jak każdy alkoholik czy narkoman. I jak kiedyś odkryłem, że mogę nie kłamać, że mogę mówić prawdę, że świat się nie zawali od tego, że powiem prawdę, stało się to bardzo przyjemne, ponieważ nie muszę wtedy w mózgu składać, czy to się zgodzi z tym, co wcześniej opowiadałem, tylko mówię, jak jest. Zresztą bardzo ciekawie zareagowała na to wszystko moja żona, bo wcześniej mnie pytała 3 razy o to samo. A w tej chwili pyta raz, ja odpowiadam i mamy temat zamknięty. Czyli wie, że nie kłamie i mi ufa. Mhm. Więc to jest to. A propos tego stawania w prawdzie, bo to rzeczywiście mnie inspirowało i dużo o tym myślałem. Więc co wiem na temat stawania w prawdzie? Że jeżeli człowiek staje w prawdzie, to on nie jest taki cały w białym. Że to naprawdę to stanięcie w prawdzie wygląda marnie. Jak człowiek stanie w prawdzie, wygląda marnie, ale to jest prawda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale to też wymaga jakiejś osobistej odwagi, żeby się przyznać do pewnych rzeczy.
2: Jest to prawdą, bo ja się nie mogłem pogodzić tam z paroma rzeczami, bo się tak czułem rozwinięty duchowo, a kiedyś sobie uświadomiłem, że komuś tam czegoś zazdroszczę. I że ja na takim etapie rozwoju zazdroszczę komuś i dotarło do mnie, no zazdrościsz. No, nie jesteś geniuszem, zazdrościsz. I tak, jak sobie to powiedziałem, to mi ulżyło.
1: Ale z drugiej strony znowu wrócę do historii z Volvo. Jednak chciał pan, żeby pan Grabowski panu też trochę zazdrościł.
2: Nie, no ja wiedziałem, co to będzie. Wiedziałem, czym on jeździ. No, ale jest prawdą, że byłem dumny z tamtego auta. Mhm. Bo to teraz, które mam, no to mój zięć mi powiedział dobrze, bo powiedział, że auto w porządku, ale jeszcze jakiś czas będziesz się wstydził. Nie wiedziałem, co to znaczy, bo lubię nim jeździć, ale wstydzę się z niego wysiadać na CPN-ie i wsiadać do tego samochodu, bo ja trochę tak na co dzień wyglądam jak Menel i ludzie robią zdziwione miny, jak się to auto otwieram. No.
1: Co lepiej w tę stronę niż w drugą, gdyby pan wysiadał w pięknym garniturze z samochodu, który już tam ledwo by się kręcił.
2: No to wszystko jest, to jest wszystko performance oczywiście.
1: No ale właśnie, padło to słowo, menel. Często jest pan obsadzany w takich właśnie rolach.
2: Bardzo to lubię.
1: Ale pan się z tym zgadza? To jest dla pana okej?
2: Absolutnie okay? Tak, znaczy ja oczywiście mam świadomość, że to jest taki casting na skróty. Mhm. Że to tak się przyjęło, że ten to zagra ci to i w porządku, nie mam nic przeciwko
1: temu. I zagra dobrze.
2: Bo ja po prostu znam się na tym, a jestem trochę tak postrzegany, bo taka historia z Zielonej Góry, z kolegą pojechaliśmy do Biedronki i on poszedł coś kupić, ja stałem przed sklepem i podjechał gość takim wypasionym rowerem i on był też taki po prostu jak z żurnala, szczupły, w bardzo eleganckim kombinezonie, drogi kask, drogie okulary, drogie rękawice i z jakimś takim namaszczeniem zapinał ten rower. Ja mu się przyglądałem, bo on był po prostu tak jakby z księżyca spadł, tak pięknie wyglądał z tym swoim rowerem. I taki zamyślony idzie do tej Biedronki. Spojrzał na mnie, stanął i tak ze 2-3 sekundy stał i patrzył, wrócił do roweru, wyjął pompkę i poszedł.
1: Czyli po prostu niestety został pan oceniony.
2: No, w porządku, ale to raz, że ja byłem też... bardzo mnie ciekawiło, o czym on myśli. Czy on usiłuje sobie przypomnieć, skąd mnie zna, a on o pompce myślał. Pompka też była prawdopodobnie wypasiona, bo taka bardzo krótka.
1: Okej. Okay. Skończył pan szkołę aktorską w 81 roku.
2: Tak.
1: I tak sobie myślałam o tym, że no wtedy był jednak stan wojenny. Czy to miało wpływ na pana karierę?
2: Znaczy ludzie tam, że takie teorie, pamiętam, panowały, że to są takie pokolenia stracone, bo tam był bojkot telewizji i filmów, ale ja tego w ten sposób nie odbierałem. Zresztą to były okresy, kiedy jeszcze piłem wódkę i także ja się w sumie w tym stanie wojennym dobrze bawiłem. Bo ja prowadziłem, to już upłynęło sporo czasu, więc mogę mówić otwarcie, taką nielegalną wytwórnię sztucznej biżuterii. Ja nie byłem takim klasycznym przykładem, nie wiem, biednego studenta czy biednego młodego aktora, bo miałem od cholery pieniędzy. Więc zapraszałem kolegów, pili na mój koszt. Bardzo lubiłem poprosić kelnerkę o rachunek, więc tak, no, ze wsi pochodzę, ale mam naturę hrabiego. Także ja tego tak znowu dramatycznie wszystkiego nie odbierałem, no. Nie odbierałem poza tym, że ja nie miałem złudzeń co do komuny, że to jest lipa po prostu wszystko. Że to jest lipa, no, tam była... Pewnie nie będę opowiadał w szczegółach. W każdym razie dwa miesiące chyba po wybuchu stanu wojennego spóźniłem się na samolot do Rzeszowa, bo miałem tam pierwszy serial kręcić. Mój samolot już kołował na pas Ja go zatrzymałem. Ja wsiadłem do tego samolotu. Mało tego, na lotnisku, a to takie krajowe, to się Etiuda później nazywało, na lotnisku nikt nie wiedział, co się stało. A to po prostu polegało na tym, że byłem bezczelny i tam po prostu zrobiłem dziką awanturę.
1: A nie do
2: taki menadżer sali po prostu bał się mnie spytać, kim ja jestem. Bo skoro się wydzieram, to znaczy, nie wiem, albo syn ministra, albo jakiś ubek. Mhm. Tak utajniony, że nie może podać swojego nazwiska. Ale w każdym razie było to skuteczne, bo opowiadam tę historię po to, żeby powiedzieć, że po prostu, no, ja nie miałem żadnych złudzeń, czym to wszystko jest. Zresztą moja rodzina z Kresów pochodzi, matka była przez Rosjan wywieziona z babką do Kazachstanu, tamten głód, wszystko, tata się pod Lwowem wychowywał. Zresztą też dziwną rzecz mi powiedział, bo on mówi, że on lepiej Wehrmacht wspomina niż żołnierzy radzieckich. Bo Niemcy podobno cukierki dawali. Więc no, takie szczątkowe wspomnienia. No, oczywiście nie usiłuję tworzyć jakiejś nowej historii, tylko no, coś takiego usłyszałem od ojca. Że to...
1: A dziś w programie gości Lech Tyblik, aktor i pieśniarz, i nie tylko, jak sam o sobie mówi. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Została ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

0: strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Wracając do aktorstwa pana, no. Skąd ono się w ogóle wzięło w pańskim życiu? To było jakieś marzenie?
4: Znaczy, nie. To nie było żadne marzenie. Ja grałem w koszykówkę, zresztą w dobrej drużynie tam w AZS-ie w Koszalinie. Ale trafiłem do takiego amatorskiego teatru w tym Koszalinie. Teatr propozycji, dialog, ale to amatorski teatr. I kobieta, która to prowadziła, Henryka Rotkiewicz, ona... taka, można powiedzieć, przedwojenna aktorka. I ona bazowała na romantycznej poezji polskiej. Mhm. Na słowackim, na Norwidzie. Ja, prawdę mówiąc, wtedy w tym teatrze zetknąłem się z tą poezją. I ona potrafiła pokazać, jak to jest głębokie, jak ciekawie i w różny sposób można to interpretować, no bo no, Norwid, no to są takie lekcje filozofii wręcz. Zresztą później w szkole teatralnej ja wiedziałem, że oni nas wiersza uczą właśnie tak, jak pani Henryka uczyła. No to jest po prostu ta sama szkoła i ona mi zasugerowała, że w sumie to może bym się dostał do takiej szkoły. Mnie przygotowała i przygotowywała również Edka Żentarę, bo już nie żyje sporo i okazało się, że i Edek dostał się do Łodzi i ja do Krakowa. Ja taki szczęśliwy przyjechałem do tego Koszalina i pani Henryko, przyjęli mnie, a ona tak patrzy sceptycznie i mówi, Żentarę też przyjęli, ale z Żentary będzie aktor, a z siebie to raczej nie.
3: Ty jednak się pomyliła.
4: Znaczy, było to trochę jak jakieś przekleństwo, ponieważ Edek zaraz po skończeniu szkoły po prostu automatycznie jakoś zaczął robić karierę, dużo grać w filmach, a ja tak się pętałem i tak sobie myślę, no po prostu jakaś klątwa Henryki. No ale to życie okazało się bardziej ciekawe, no.
3: Czy pan kiedyś policzył, w ilu pan wystąpił w filmach i serialach?
4: Nie liczyłem, bo nigdy mnie to nie interesowało.
3: Ale tych produkcji trochę było.
4: Było tego dużo. Tam jest taki portal szkoły filmowej, Film Polski. I tam jest w miarę rzetelnie, bo tam nawet znalazłem filmy, o których nie pamiętałem, że brałem udział. Ale ja się tym nie entuzjazmuję, no bo nie mam telewizora.
3: I to od wielu lat?
4: Od wielu lat, no.
3: Ale dlaczego?
4: Ktoś mi opowiadał, że jeden ze znanych aktorów to ma całe mieszkanie wytapetowane swoimi zdjęciami. Także ten, że po prostu...
3: To nie o panu.
4: No nie o mnie. Nie o mnie. Nie, staram się nie przykładać, znaczy staram się, nie muszę się wysilać. Nie przykładam do tego wagi, no zawód jak zawód. Natomiast ja pamiętam z początków mojej pracy zawodowej, że ja bardzo tak niezdrowo fascynowałem się swoim widokiem w telewizji. Ale no, doszedłem do tego, że jest w tym coś niezdrowego. I po prostu jak telewizor się zepsuł, to dzieciom powiedzieliśmy, że jesteśmy biedni, nie możemy sobie kupić drugiego i one to łyknęły i od tamtego czasu nie mamy telewizora i on nie jest potrzebny. A ja po prostu mam świadomość, że to jest mój zawód, ale ja kończę i wracam do innego, normalnego życia. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. No. Staram się nie demonizować faktu, że jestem artystą, że w showbiznesie robię. No. Robota jak robota. No.
3: Ale nie ma pan takiej ciekawości, jak coś panu wyszło? Jaki jest efekt?
4: Ja wiem. Ja wiem, jak mi wyszło, bo wiem, jak zagrałem. Natomiast ta wiedza to nic nie znaczy, bo to później jest montowane i to już zupełnie nie zależy ode mnie. Mhm. Czasami jest git, czasami nie, ale to nie wiem, nie, ponieważ to wszystko wynika, da się wytłumaczyć z tego, że jak porzuciłem myśl o robieniu kariery, to zacząłem to wszystko racjonalnie traktować, no. Że zawód jak każdy inny, no.
3: Trochę się chyba z panem nie zgodzę, że zawód jak każdy inny, no bo jednak to nie dość, że ten zawód wymaga sporego takiego zmieniania siebie i wcielania się w różne osoby. Czasami aktorzy mówią, że to pozwala też przeżyć życia innych ludzi trochę.
4: Pieprzenie w bambus tam.
3: No ale to też nie jest zawód 8-16.
4: Proszę pani, to znaczy nie wiem, no co inni, ale to czy gram w kostiumie i w peruce, czy jest to coś współczesnego, czy w łachach, to cały czas jestem ja, moje emocje i od tego się nie ucieknie. No ja bardzo tam, jak coś tam sobie myślę o tym, jak coś zagrać, to ja staram się przypomnieć sobie jakieś podobne sytuacje ze swojego życia albo też sytuacje, których byłem świadkiem. Ja bardzo często opieram na to, co robię, na czymś, co się wydarzyło, co albo osobiście wykonałem, albo też zaobserwowałem. I to jest prawdziwe. Ja kiedyś brałem udział, ale to w takim spotkaniu młodych policjantów, którzy tam pod przykrywką działają. Gdzieś w kawiarni, ja w ogóle szczegółów nie znam, kolega mnie o to poprosił, bo oni czasami przez te międzynarodowe struktury tam są wynajmowani, że na przykład, nie wiem, polski biznesmen jest potrzebny do jakiejś tam akcji, prowokacji, czegoś tam. No i żeby powiedzieć tym młodym ludziom, no co to znaczy udawać kogoś innego. No więc ja im wtedy powiedziałem, że żeby nie próbowali, broń Boże, udawać kogoś innego, bo no, się wywalą za pierwszym zakrętem, dlatego że no, ludzie z takich środowisk raz, że dobrze obserwują i analizują człowieka, a dwa, że jeżeli to nie będą twoje emocje, to się wysypiesz. Po prostu cały czas musisz być blisko siebie. I wtedy możesz, no, być biznesmenem, kimkolwiek, ale to musi być oparte na twoich emocjach. To nie to, że będziesz kogoś udawał.
3: To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Lechem Dyblikiem. Zostańcie państwo koniecznie z nami. Za chwilę wracamy.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Lech Dyblik, a rozmawiamy między innymi o byciu blisko siebie w tym, co się robi.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jednak jak są różne role z różnych trochę biegunów, to dalej jest,
2: cały
1: jest
2: czas
1: to blisko siebie?
2: Nie, absolutnie tak.
1: Jestem. Znowu tu jakby nawiązuje do roli Wiktora w Zajeździe.
2: No,
1: myślę, że niektórzy tutaj mogą się zdziwić.
2: Ja zawsze lubiłem towarzystwo kobiet. Poszczęściło mi się w życiu, bo mam żonę i trzy córki.
1: Czyli to ten wątek
2: tak.
1: Jest blisko pana.
2: Jest
1: rozumiem.
2: Absolutnie blisko i nie wiem, no. Dla mnie kobiety są zagadką. Lubię o nich myśleć, analizować. Tak, że to się wszystko zgadza.
1: W świecie według Kiepskich, który wątek tamtej postaci był blisko pana?
2: Wie pani co, wszystko, bo no, pan Badura, no, z jednej strony taki menel, z drugiej strony mówił niegłupie rzeczy.
1: Filozof.
2: Tak, i mało tego, ja pytałem kiedyś reżysera, czy oni mieli tę postać i szukali aktora, a tam się to odbywało inaczej, ciekawie, bo... Wszystko się zaczęło od tego, że oni chcieli mieć mnie w całej stałej obsadzie. Mhm. I wymyślili dla mnie tego pana Badurę, który swoim charakterem i jest mi bardzo bliski. I tyle, więc to poszło jakby w tym kierunku, że oni, no tak jak mnie postrzegali, no tak ja lubię się pomądrzyć i pan Badura taki jest i... No a scenariusz Kiepski pisał Aleksander może Sobieszewski, a on jest absolwentem filozofii, no więc to jest Alek jest wybitnym intelektualistą. Ja parę razy miałem z nim okazję prywatnie porozmawiać, że po prostu świetny, bo niezwykle emocjonalny, ale rozmawiając o czymś, on porusza różne wątki dookoła, więc to naprawdę trzeba się dobrze skupić, żeby nadążyć za chłopem. Mm-hmm.
1: Czy jak zaczynali państwo w ogóle pracę nad Światem według Kiepskich, to się zapowiadało, że to będzie taka produkcja, która wejdzie wręcz no, do pewnego rodzaju kanonu?
2: Nie, absolutnie nie. Ja zresztą tam, bo ja wcześniej to parę razy tam gościnnie występowałem, tam po paru latach wszedłem do stałej obsady, ale pamiętam jak to był chyba 2000 rok, spotkałem Ryśka Kotysa, czyli Paździocha, na dworcu Łódź Fabryczna i on taką zawsze smutną minę miał i mówił, no wiesz, no zrobiliśmy takie

0: trzy pilotażowe odcinki takiego nowego serialu dla Polsatu. No ale no, nie wiadomo, czy pójdzie. No fajnie byłoby, żeby poszło. No i upłynęło wiele lat. No. Rysiek został gwiazdą, zarobił porządne pieniądze, ale ja tak wspominam to spotkanie, tę rozmowę, bo on był taki niepewny, czy cokolwiek z tego będzie, no bo to najczęściej tak jest. No ale tam były mocne punkty, między innymi to, że te scenariusze były pisane bardzo porządnie. Na przykład, no bo w tej chwili scenariusze seriali bardzo często są pisane niedbale, bo ci scenarzyści kilka seriali naraz piszą. Mhm. Więc ja często to, jak dostaję te swoje sceny, no to wiem, o co idzie i teraz te dialogi przełożę jakby na taki język, który jest... że nie będę się brzydził mówić tym językiem. Mhm. Mam tego typu umiejętność, że po prostu, nie wiem, słuch. Mhm. I że to trzeba poprawiać, a w Kiepskich niczego nie trzeba było poprawiać. I mało tego, oni mi powiedzieli, że jak mieli pomysł na odcinek, który można byłoby w dwa wieczory napisać, to oni pisali tylko dwie sceny i odkładali na dwa tygodnie cały pomysł. Bo chodzi o to, żeby jeszcze jakiś zwrot akcji zrobić i że nie polecieć schematem. I że to było na przykład dla nich ważne. No, takiej troski to ja nie widzę gdzie indziej.
1: To co pan powiedział, że mówi pan nieco innym językiem niż to, co jest napisane. Czy scenarzyści są zachwyceni, gdy pan tak robi?
0: Wie pani co, najczęściej mam prawo to robić. Wie pani co, ja lipy nie sprzedaję, no. I że w wielu serialach, w których biorę udział, to jakby się z tym nie dyskutuje. No bo ja też, no, nie usiłuję błysnąć, tylko podpowiedzieć z boku, no bo czasami z boku lepiej widać, no. Natomiast jest paru reżyserów, którzy nie pozwalają zmienić słowa. No Marek Koterski to absolutnie nie. Ale ja wtedy proszę, żeby mi wyjaśnił, dlaczego. I najczęściej potrafią powiedzieć, dlaczego tak jest napisane. Mhm. Zgadzam się i gram, jak napisałem.
1: Czy zagrałby pan jakąś postać trochę wbrew sobie?
0: A nie wiem, co to znaczy.
1: To znaczy, że na przykład ktoś by chciał pana obsadzić w jakiejś roli, ona by zupełnie panu nie leżała, ale by pan pomyślał, dobra, hajs się zgodzi po tej roli.
0: Znając to, jak chytry jestem na pieniądze, to pewno tak. Nie, no ale to... Tak prawdę mówiąc, wie pani co, no to jest temat, to jest zadanie i można do tego podejść nawet przewrotnie. Mhm. Poza tym, że no, ja mam naturę anarchisty i że pod prąd lubię, to po prostu pole do popisu.
1: Polecamy zatem pana teraz w roli może trochę bardziej ułożonego anarchisty, tak. Wiktora, w Zajeździe.
0: Bardzo ładnie tam wyglądam, sam byłem zaskoczony.
1: Potwierdzam, widziałam kilka fotosów z serialu. Rzeczywiście są momenty, że aż tak myślę sobie, kurczę, to na pewno pan. Także polecamy bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i państwa gościem Walejsław, Radio Pogoda, był Lech Dyblik. Nie tylko aktor.
0: Dziękuję bardzo, no. Tak.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: 18.47.12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24.30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
8: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
12: Czas rozpocząć poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
13: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
12: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
14: Zapraszamy, cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
12: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów, jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem, mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
15: Zwiedzaj z nami Opolskie.
13: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie, kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
12: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. jest też Galaxy. Niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa. Dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
15: To warto wiedzieć o Opolskim.
14: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynników wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko kultywują, ale również się z tego cieszą.
12: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub powrozie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarz, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa. Niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
11: To jest coś bardzo wyjątkowego. Coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
12: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowej jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
16: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
17: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności, a czas pokaże, co będzie dalej.
12: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić upowszechnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kuba-Lańca.
14: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Oto tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Mamy wyjątkową wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
12: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kuba-Lańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
18: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara, wizerunek naszej nestorki świętej pamięci Zosi Bielewicz z teatru, wspaniałej postaci, także to taka pamiątka dwóch wspaniałych osobistości, które odeszły już z naszego miasta.
19: Widmo wolności na stałe wpisuje się w krajobraz pałacyku przy ulicy Piastowskiej, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście jest to część tylko zbiorów tego sławnego artysty, żeby pokazać całą jego kolekcję, to chyba takich kilka edycji trzeba byłoby zrobić. Serdecznie Państwa zapraszam, musicie to zobaczyć.
12: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
8: Radio Pogoda, 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
12: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskich lamach.
20: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu.
12: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
21: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić to, żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają dobrze. To bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
12: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale o Opolskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
15: Tym żyje Opole.
0: Jest to 24. edycja. Oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom, Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko od swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują polskie lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
12: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18.00 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów, W mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z kina Meduza w Opolu.
20: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i do tego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
12: Mówił Rafał Muścicki z kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, James Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
15: Co słychać w Opolu?
1: Piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana,
21: Geralda Finci i Joachima Rafa. I jak to jesienią będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu jesieni z takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Rafa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli, wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
2: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
21: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12.30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajmy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić, jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi pociechami w Filharmonii Opolskiej, a właściwie jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej. Do zobaczenia.
12: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane. W związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia. I tym akcentem kończymy poniedziałkowe wydanie audycji kulturalnej Co jest grane w Opolu. Dziękuję, że byli Państwo ze mną, a przed nami jeszcze jesienny wieczór, czyli czas na dobrą muzykę przy filiżance czegoś ciepłego. Z tej strony Sandra Buściak. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już jutro.
3: Radio Pogoda 104.1

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Konrad Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Pan Maciej teraz miał nowe zmartwienie i obawy o wnuczkę. Ocknął się z zamyślenia i rzekł: otrzymasz list od Lucy. Są z matką w Nicei, ale Lucia chce wracać do Belgii. Pisze, że woli klasztor niż to życie, jakie jej urządza idealka. Zresztą sam zobacz. Podał ordynatowi duży arkusz zapisanego papieru. Waldemar przeczytał. Twarz skrzywiła mu się ironicznie. Zawołał: ciotka zawsze była wariatką. Przepraszam, dziadku. Nie krępuj się, Waldi. Wiem, jaka jest idealka. Te dwie kobiety razem przebywać nie mogą, chociaż są najbliżej w świecie spokrewnione. Ciotka chyba chce się wydać za mąż. To jedynie motywuje te wieczne bale, maskarady i otaczanie się cudzoziemskimi adonisami. No, może myśli o Luci. Skoro jednak Lucia nie chce, nie widzę racji gwałtem ją prowadzić do ołtarza. Cóż zatem robić? Tak, zostawić tego nie można. Lucia jest rozstrojona. Niech dziadzio napisze do ciotki, może na święta przyjadą. Staruszek smutnie zwiesił głowę. Idealka nie przyjedzie, zanadto ją absorbuje zagranica, zresztą boi się rozruchów. Waldemar wzruszył ramionami. Do pokoju wszedł cicho służący, stanął przy drzwiach i chrząknął znacząco. Pan Maciej drgnął niespokojnie, ordynat spytał: cóż tam znowu?
2: Nowa bieda, jaśnie panie.
1: No,
2: w szalach znowu strajk, ograbiony pałac.
1: Jaki pałac? Czyś zwariował? Przecie pałac ograbiony dawniej.
2: A, to pewnie pawilon. Kasjer zabity i hrabiostwo uciekli.
1: Kto ci to mówił?
2: Precz idzie słuch, jaśnie panie. Jechał stamtąd gajowy i mówił to samo.
1: Czy on jest?
2: Nie, pojechał.
1: Niech natychmiast strzelec Jur jedzie do szal, zobaczy i dowie się dokładnie prędko.
3: Służący wybiegł. Ordynat spojrzał na bladą twarz pana Macieja i rzekł spokojnie: proszę się, dziadziu, nie przejmować. To jeszcze nic pewnego. Trochę w to wątpię. Byłoby za prędko jedno po drugim.
1: Pan Maciej gorączkowo potrząsnął ramieniem. Oczy starca gorzały. Na policzkach wystąpiły wypieki.
2: Waldi, ja się boję o ciebie, słyszysz? Truchleję o ciebie. Takie czasy.
1: Ordynat siadł, wziął rękę dziadka i tulił do siebie. W twarzy miał wzruszenie. Przemówił łagodnie, jak do dziecka.
2: Cicho, cicho, spokojnie. No, niech się dziadzio nie obawia. No, nie ma czego. Nic mi się nie stanie.
1: Ale dziś nie pojedziesz?
2: Zaczekam na wieści z szal.
1: Zmrok zapadł. Szara godzina rozesłała swą makatę, owijając nią wszystko dookoła. Na dworze padał drobny, gęsty śnieg, pomieszany z deszczem. Wicher ciskał go na szyby okien i wył przeciągle. Z parku dochodziło skrzypienie starych drzew, jękliwe, jakby ktoś głośno żebrał. Pan Maciej i ordynat siedzieli w fotelach zamyśleni. Starzec przeżuwał szczękami i meł w ustach słowa modlitwy. Suche, sztywniejące palce przesuwały paciorki różańca. Ordynat zimny wzrok skierował na okno i siedział jak posąg. Tylko poruszające się często brwi i nozdrza świadczyły, że poza tą chłodną powierzchnią kipią, ścierają się uczucia i myśli. Obaj usłyszeli jednocześnie cichy szmer przy drzwiach. Od progu posunęła się do nich żywym ruchem smukła postać, cała w czerni. Poprzedzał ją lekki szum jedwabiu i wątły zapach wrzosu. — Lucia! — zawołał Waldemar, gwałtownie powstając z miejsca. Odezwało się łkanie. Ordynat zerwał gazowy welon, przemoczony od deszczu. W szarzyźnie pokoju zabłysła szczupła twarzyczka Luci Elzonowskiej w burzy popielatych włosów. Dziewczyna z płaczem zarzuciła ręce na szyję Waldemara. — Jestem z wami, jestem nareszcie. Waldemar uścisnął ją i oddał w ramiona zdumionego dziadka. Pan Maciej nie pytał o nic. Głaskał wnuczkę po twarzy i po rozwianych włosach.
3: patrzył jej w oczy, jakby chcąc się przekonać, że jest ta sama. Nie widział jej dawno i nie mógł się nią nacieszyć. Dziewczyna z objęć dziadka rzuciła się w ramiona Waldemara, wypowiadając krótkie, urywane zdania, przeplatane płaczem i śmiechem. — Gdzie zostawiłaś mamę? — spytał pan Maciej. Lucia spochmurniała. — Ja, dziadku, uciekłam. Z mamą pogniewałam się. Mama jest w Monte Carlo. — I nie bałaś się sama jechać? — Cóż mi się mogło stać? Jestem dorosła. Ale wrażenia straszne, już od granicy począwszy. Warszawa... Nagle rzuciła się do Waldemara i chwytając go za ręce, zawołała z lękiem. — Ależ tu te strzały, w Romnach, Waldi, jak to było? To straszne. — Któż ci już naopowiadał, ciekawym? — Żydek z Rudowej, który mnie przywiózł. Pan Maciej oburzył się. — Jak to? Przyjechałaś wynajętym powozem? — Taką sobie nędzną dryndulką, dziadziu. Zaśmiała się Lucia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wieści. Boże, i dziadzio tu sam? Okropność. Pan Maciej przygarnął ją do siebie z czułością. Widzisz, że nie sam. Waldi nade mną czuwa i Ksawery. Pana Ksawerego nie powitałam. Gdzież on jest? Przyjął mnie tylko Jacenty i nie poznał. Musiałam się wylegitymować. Przytuliła się serdecznie do ramienia staruszka. Szepnęła z uczuciem. Teraz, dziadziu, ja się tobą zaopiekuję. Nie odstąpię cię nigdy. Będziemy razem przebywali złe i dobre wypadki. A nie boisz się, dziecko? Tu rozruchy zaledwie się zaczynają. Mogą się wzmocnić. Nie, dziadziu, ale tu jesteśmy u siebie, w ojczyźnie. Nie godzi się nam jej opuszczać w takiej chwili i bawić się u obcych. Pan Maciej odsunął wnuczkę od siebie, popatrzył na nią badawczo. Jak ty się zmieniłaś, Luciu? Ona zapłonęła. Spoważniałam, dziadziu, nabrałam rozumu. Teraz inaczej myślę. Waldemar pocałował ją w rękę. W oczach miał iskry zadowolenia. Jesteś dzielną dziewczyną, Luciu, rzekł z uznaniem. Krwisty rumieniec zabarwił jej policzki. Zawdzięczam to tobie, Waldi, i Stefci, dokończyła szeptem. Wtem za drzwiami rozległ się hałas i prędkie kroki. Do pokoju wpadł blady Jacenty, za nim strzelec Jur i młodszy pokojowiec. Wszyscy, spiorunowani wzrokiem ordynata, stanęli w miejscu i zaczęli cofać się w tył. Ale pan Maciej krzyknął: co się stało? Milczeli, lękając się odezwać. Ordynat podszedł do nich. Albo zachowywać się spokojnie, albo już mówić, co się stało. W szalach... Ograbiona kasa, kasjer zabity, hrabstwo uciekli, wożarowie strajk, palą budynki hrabiego, bunt, wrecytował jednym tchem przerażony Jur.
2: Jezus Maria,
3: jęknął pan Maciej. Ordynat wypchnął za drzwi służących i sam za nimi wyszedł. Uderzyć w dzwon pożarny, niech straż rusza, jeden pojedzie do Głębowicz po tamtą i Romeńską. Ty, Jur... Ani kroku z pałacu. Masz być na rozkazy pana. Dla mnie siodłać konia żywo. Wydał polecenie i sam wszedł do gabinetu. Pożegnam was. Jadę do Ożarowa. Proszę być spokojnym, dziadziu. Za okna rozległ się przytłumiony głos dzwonu. Bił wolno, rytmicznie, lecz tak przejmująco, jakby w każdym dźwięku zamykał tysiące ludzkich jęczeń. Waldemar podniósł rękę do czoła. Ha! Burza idzie, rzekł do siebie i wyszedł z gabinetu. W kilka minut później cwałował na czele straży ogniowej, wyprzedzając dowódcę. Od strony Ożarowa świeciła rozległa łuna.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: I znowu ordynat objął komendę nad pożarem. Trafił na chwilę najtragiczniejszą, zawalenia się obór. Stada krów z rykiem przeraźliwym rzucały się prosto w ogień. Szał ogarnął bydło. Po okolicy szedł jeden grzmot ryków. Żałosny bek cieląt roznosił echa straszliwe. Krowy waliły racicami w ziemię, łowiąc w pyski spieniony swąd spalenizny. Oczy zwierząt gorzały wściekłością. Popłoch i ogłupienie gnało je na oślep w płonące zwaliska. Zginęły obory, stodoły i magazyny ze zbożem. Wszystko pokryła wyjąca, szeroko rozchulana płachta pożogi. Z klęski ocalały tylko stajnie. Całą siłę obrony skierowano na nie, bo do palących się budynków nie było dostępu. Z miejscowych ludzi nikt nie ratował. Gromady ich stały w pobliżu, urągając strażakom, śmiejąc się z hrabiego Trestki, który biegał pośród ognia i klął różnymi językami. Michorowski dopadł go gdzieś na boku i rzekł z wymówką: panie, proszę nie robić z siebie widowiska, ludzie się śmieją, trzeba zachować powagę. Trestka miał wzrok błędny. Ja im się zaśmieję, łajdakom, złodziejom tym, ja ich wszystkich w dyby, do kryminału, pasy drzeć, szelmy. I grad pocisków bardzo dobitnych popłynął z ust hrabiego, przeplatany gęsto cudzoziemskimi epitetami. Ordynat miał niesmak na ustach, ale cierpliwie starał się hrabiego uspokoić. W końcu oddał go pod opiekę pani Rity. Lecz i to niewiele pomogło. Hrabia albo klął, albo łamał ręce, wołając: moje obory, moje obory. A szkody istotnie były olbrzymie. Spaliło się kilkanaście krów. Zwęglone ich ciała, wzdęte, leżały tu i tam, stercząc nogami, niby jakieś dziwaczne kupy węgla spalonych wnętrzności i popiołów. Straszny widok uderzał w oczy. Ciała popalone roznosiły cuchnące wyziewy. Po zduszeniu ognia ordynat w prywatnym gabinecie hrabiego rozmawiał z panią Ritą i miejscowym rządcą. Hrabia był również obecny, ale nie mówił nic, powtarzając jedynie żałosną skargę. Moje obory, moje obory. Ordynat pytał o różne szczegóły tyczące się powstania buntu. Badał drobiazgowo warunki utrzymania i opłaty służby. Przeglądał księgi, sprawdzał rachunki. Okazało się, że agitatorów nie było. Służba, łącznie z wsią, rozpoczęła strajk z powodu niewypłacalności dworu, nieuregulowanych serwitutów i niechęci osobistej. Ordynat przeglądał całą rubrykę procesów, czasem wprost śmiesznych, i poruszał głową. Bajeczne zdolności czy maniactwo, myślał, głośno zaś rzekł: jedyna rzecz, do której się lenię, to procesy. Ja teraz przestanę się procesować, będę strzelał prosto w łeb. Przynajmniej łajdaków mniej zostanie, krzyczał hrabia. Pani Rita zacięła usta, ordynat milczał. W kilka godzin potem ordynat, po naradzie z hrabiną, chciał odjechać, ale mu nie pozwolono, gdyż kilkudziesięciu strajkujących oblegało pałacowy ganek, chcąc się widzieć z hrabią. Pani Rita ścisnęła za rękę Michorowskiego. Niech pan nas nie opuszcza. Pan zna Edwarda, tu trzeba rozumu, taktu, a Edward taki zrozpaczony, dodała jakby usprawiedliwiając męża. Ordynat został i nauczył hrabiego, jak ma się zachowywać wobec tłumu. Tłumaczył długo, doradzał i w końcu zdołał przekonać, że strzelać do ludzi nie można. Strajkujących wezwano do wielkiej sieni pałacowej. Wchodzili głośno, z ostrym tupotem butów, z hardo podniesionymi głowami. Pluli i porządkowali nosy z hałasem, nie oszczędzając błyszczącej posadzki. Wygalowany kamerdyner patrzył na nich przez uchylone drzwi. Bał się wyzywających min tych ludzi. Gdy już się wszyscy zebrali, wyszedł do nich Trestka, wypchnięty prawie przemocą. Ordynat nie pokazywał się. Hrabia stanął na progu, osowiałym wzrokiem spojrzał i spadły mu binokle. Wolno zaczął je przecierać chusteczką, ale ręce mu drżały. Szkła znowu opadły, huśtając się na sznurku. Zaczął je łapać gorączkowo. W ciżbie zaszemrały ciche śmiechy i szepty. Sapristi, zaklął Trestka. Z gniewem chwycił binokle, nałożył je i zakładając ręce na plecy wystąpił śmiało naprzód. Podniósł wysoko głowę. No, zawołał z dumną miną. Odpowiedziało mu milczenie. No, powtórzył głośniej. Cisza. Tłum zakołysał się, szmer się wzmógł, zaskrzypiały buty i cała gromada posunęła się naprzód nagłym ruchem. Hrabia cofnął się gwałtownie w tył. Wyraźny przestrach miał na twarzy. No, no cóż to, oniemieliście? Jakiś chłop barczysty zawołał przepitym głosem. Niech nam pan hrabia podwyższy pensję i ordynarię, my tego chcema. Trestka się zaperzył. Ja wam będę płacić za to, żeście mnie spalili? Zwariowałeś jeden z drugim. To nie tylko my spalili, bo i wieś. Nie trzeba było z nimi zaczynać. Wypasy od dziada, pradziada należały do nich. Odezwał się ktoś z gromady. Trestce spadły binokle, osadził je mocniej i wybuchnął. I las? Co? I las do nich należał? A jakże? Drzewo mogą brać. Albo to im dziedzic zabroni, kiedy z dawna tak było? Magnat rzucił się do nich, podniósł pięść i wygrażając nią wołał – Zabronię? Zobaczycie, gałgany, że zabronię. Ja was nauczę. Dwór okradać będziecie, wpierw poznacie kryminał. Zaczął kląć po swojemu. W gromadzie powstał głośny gwar. To niech ich dziedzic pakuje do turmy, jeżeli da rady, a nam proszę dać większą pensję i ordynarię. Krzyknęło parę osób. Nie dam. Nic nie dam, słyszycie? I was do kryminału oddam, łajdaki sapristi, w dyby was! Tłum poruszył się, wzburzenie rosło. Jeden głos zaczął wołać. Jak nie dostaniem czego chcema, to jeszcze spalim resztę i do roboty nie pójdzie nikt. Teraz inne czasy nastały, aha, wołał drugi. Teraz pany przycichną, tak ma być jak chcema, a jak nie, to strajk. Niech pan hrabia nie krzyczy, bo się nie boi nikt. Dać podwyżkę i ordynarię większą, mniej roboty, to i będzie ład. My tu mamy spisane to, czego chcemy. Niech pan hrabia przeczyta. Trestka wychodził z siebie. Ja? Ja mam czytać? Coście nagryzmolili? Won stąd, gałgany, palić mnie jeszcze będziecie? Grozić? Ja was postrzelam jak psów. A dobrze, to będziema się bić, rozległy się urągliwe głosy. Hrabia, nieprzytomny z gniewu, zziajany, krzyczał, klął i bił się po kieszeniach, szukając broni. Zabiję, zabiję jak psów. Wyglądał komicznie. W szalonej pasji skakał, rzucał się, blady, spocony, z rozwścieczonymi oczyma. W gromadzie powstał śmiech, zaczęły się żarty. Nagle w drzwiach stanął ordynat, spokojny, surowy, z groźną fałdą pomiędzy brwiami, wszedł i zatrzymał się chwilę. Tłum drgnął i umilkł, jakby ludziom zamurowało usta. Wyprostował się służbowo. Trestka, nie widząc ordynata, nie mógł pojąć dziwnego zachowania się zuchwałej gromady i zdumiony również zamilkł. Obejrzał się. Ordynat podchodził wolno. Teraz hrabia zrozumiał. Złość i śmiech szatański zasyczał w jego głosie. Zawołał nagle ucieszony. Ha, łotry, chamy przeklęte, nie spodziewaliście się, że jest ordynat. A co? Języki wam stanęły w miejscu, hultaje? Michorowski mu przerwał, odciągając na stronę. Szepnął po francusku. Proszę odejść. Nie tak pana uczyłem. Dość kompromitacji. Tyle było siły w słowach ordynata, że Trestka zmieszał się, spuścił głowę i wolno wyszedł. Michorowski zimny wzrok skierował na wyprostowaną gromadę służby. Spytał spokojnie. Czego chcecie? Twarze spokorniały jeszcze bardziej. Gniecioną w rękach czapki, przestępując z nogi na nogę, najśmielszy zaczął. My, jasny panie, my tu wspólnie, my tu przyszli gromadą. Widzę, że was dużo, ale czego chcecie? My chcemy podwyżki. Jakiej? O, tu spisane, może jasny ordynat przeczyta. Michorowski wziął papier i przebiegł go wzrokiem. Te warunki są niemożliwe. Pobieracie pensje i ordynarie takie same jak w dobrach ordynackich, zatem wystarczające. Ja swoim ludziom nie podwyższam i wy nie możecie o to prosić. Tym bardziej, że nie zasługujecie na to. My u jasnego pana woleliby za pół ceny służyć niż u hrabiego za całą. Odezwały się głosy. Niech pan hrabia podwyższy i zapłaci co zaległe, to pójdziemy do roboty. A jak nie, to nie, krzyknął drugi rozrzutnie, ale inni wepchnęli go do środka gromady, zamykając mu usta. Odkąd się wam należy? Spytał ordynat. Od adwentu, jasny panie. Dobrze. Dziś będziecie opłaceni i jesteście wolni. Od 1 kwietnia możecie znaleźć miejsce. Tu potrzeba ludzi spokojnych. Wprowadź ich do kancelarii pana kasjera. Lokaj skłonił się, ordynat wyszedł. W gromadzie zaległa cisza. Spoglądali na siebie w milczeniu, gdy zaś lokaj otworzył drzwi i zaczął ich energicznie wypraszać, wyszli ciężko ze spuszczonymi głowami. Wypłata trwała długo. Ordynat posyłał po pieniądze do Głębowicz, bo w ożarowskiej kasie zabrakło. Pani Rita była jak struta. Trestka klął i zacierał ręce, dziękując ordynatowi. Ale ten milczał.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Po dewastacji w Ożarowie groza padła na okolice. Wielu obywateli wyjechało, ale i burza przycichła. Zwolnienie całej służby w Ożarowie zrobiło wrażenie. Lud stracił ochotę do strajków, fantazja zmieniła się w przygnębienie. Agitatorów zabrakło. Jeśli się jakiś pokazał, wypędzano go z folwarków i ze wsi. Spokój zdawał się zapewniony. W Słodkowcach pan Maciej cieszył się wnuczką. Staruszek pod jej troskliwą opieką odżył, nabrał humoru. Tylko listy pani Elzonowskiej, niesłychanie burzliwe, pełne wymówek dla córki, wnosiły zły podmuch do pałacu. Pani Idalia nagliła córkę do powrotu, gniewała się na ojca, że ją zatrzymuje, ale Lucia sama nie chciała wracać. Widząc, że matki nie przekona, przestała odpisywać na listy. Gorliwie zajmowała się dziadkiem, oprócz tego stała się czynną opiekunką ochrony i szpitala imienia Stefanii. Sama uczyła dzieci niektórych przedmiotów. W rannych godzinach, kiedy pan Maciej jeszcze spał, co dzień smukła postać Luci o długich, jasnych warkoczach dążyła na lekcje do ochronki. Dzieci witały ją okrzykami radości. Chorzy w szpitalu uśmiechali się na jej widok. Stała się dobrym duchem Słodkowic. Panu Maciejowi przypominała Stefcię Rudecką. Miała słodycz i łagodność tamtej, nawet coś w ruchach. Tylko tamta była żywa, jak iskra i weselsza. Lucia spokojna i poważna. Charakter jej zmienił się. Nabrała hartu. Dawny dziecięcy upór przybrał cechy niezłomnej stanowczości. Uśmiechała się rzadko, ale promiennie, najczęściej do dziadka, do dzieci i do chorych. Powierzchownie zmieniła się niewiele, tylko wyrosła i nabrała szyku. Jej dziewczęca figurka, teraz zaokrąglona ładnie, miała wdzięczną linię w rysunku. Lucia swe bujne, jasno popielate włosy splatała w dwa grube warkocze i okręcała nimi głowę na kształt korony. Jej cera, delikatna jak narcyz, ożywiła się w Słodkowcach.

klimatów. Mieściły się tam cenne obrazy oraz różne przedmioty artystyczne, niegdyś ulubione przez Stefcię. W tym nagromadzeniu sztuki oryginalnie wyglądało nietknięte łóżko, zasłonięte kotarą, lustro z konsolką i marmurowa umywalka ozdobiona srebrnymi naczyniami. Nad sofką wisiał pyszny obraz Madonny, kopia rafaelowskiej z kaplicy Sykstyńskiej w staroświeckich ramach. Szczyt kominka ozdabiał wielkich rozmiarów portret Stefanii Rudeckiej, wyłaniający się z drogocennych makat. Pokój był poświęcony pamięci narzeczonej ordynata. Lucia przesiadywała w nim często, z książką w ręku lub zapatrzona przed siebie, z własnymi myślami. Czasem chmurne jej oczy wpatrywały się uparcie w malowany na płótnie widoczek Słodkowic roboty Stefci. Stał na staluszkach w otoczeniu palm. Była to dla Luci droga i ostatnia pamiątka po przyjaciółce. Inne jej prace pastelowe i olejne ordynat pozabierał do Głębowic. Lucia w tym pokoju przypominała sobie minione czasy wesołe, bez troski, jak wiązanki różowych kwiatów. Potem przyszły inne i zaćmiły szczęście. Lucia znienawidziła świat, poczuła wstręt do ludzi, szczególnie do własnej sfery. Arystokracja, uwielbiana dawniej, niby jakaś wyrocznia, w oczach Luci zmalała, stała się nienawistną. Każdy arystokrata wzbudzał jej nieufność, nawet członkowie rodziny, prócz Waldemara i dziadka. Prawie nie wierzyła, że i oni są arystokratami. Jej nienawiść wpadła w fanatyzm. Pobyt w klasztorze w Belgii złagodził ją trochę, lecz nie przeistoczył. Pozostała w niej niewiara w ludzi. Nienawiść zmieniła się w ironię. Lucia bez miłosierdzia kłuła nią własną sferę. Była dla swego otoczenia skryta, nieprzystępna. W Słodkowcach zmiękła. Jednak ani pan Maciej, ani Waldemar nie znali jej myśli. Chowała je dla siebie. Ale zaczęła posępnieć, wpadając chwilami w stan zupełnej apatii. Pan Maciej myślał, że to tęsknota za światem. Wreszcie posądził Lucię o tajone uczucia, może zawody? Potwierdzeniem tego była jej ucieczka z Nicei. Bawiła się tam, miała powodzenie i starających się. Pan Maciej wywnioskował, że ktoś zainteresował ją głębiej, że Lucia kocha bez wiedzy matki, wbrew jej zamiarom. Ale z wnuczki staruszek nic wydobyć nie mógł. Tak przeszła wiosna i część lata. Pani Idalia, obrażona, zła na córkę, nie opuściła zagranicy. Zamieszki w kraju odstręczały ją również, nie pragnęła powrotu. W połowie lipca do Słodkowic przyjechał z ordynatem Jerzy Brochwicz. Lucia przyjęła go ze źle ukrytą niechęcią i silnym rumieńcem. I on zmienił się. Wrogie czasy wyryły na jego twarzy poważne piętno. Dawna zuchwałość przygasła. Ale mówił zawsze dużo. Szczerość i dowcip pozostały nietknięte. Pan Maciej przywitał go z przymusem. Nie widzieli się od pogrzebu Stefci Rudeckiej. Brochwicz za granicą bywał u pani Idali i Luci. Pan Maciej, wiedząc o tym, wpadł teraz na pewne podejrzenia, ale ukrył je w sobie. Pomieszanie Luci przy powitaniu z Brochwiczem zastanowiło staruszka. Czyżby to... myślał. Lucia pytała o matkę. Brochwicz odpowiadał ogólnikowo, ale ordynat rzekł bez ceremonii. Mama? Mama bawi się wybornie, ciągle karnawałuje. Szuka jakiejś szansy czy wrażeń południowych. Trzęsienie ziemi nie wystarcza. Nowa mania. Zresztą prowadzi sensacyjną sprawę. To również ją niezmiernie bawi. Jaką sprawę? Spytała Lucia. Rozwodową książąt Zanieckich, odrzekł Brochwicz. Jak to, więc ta Melania zawsze jest razem z mamą? Jak dotąd stale. I Barski? Tak, ojciec głównie dąży do zgnębienia zięcia. Dobrany trójkąt. Szkoda mi tylko Zanieckiego, mówił ordynat. Lucia zwiesiła głowę. Gniew drgnął w jej zsuniętych brwiach. Jak można? Jak można? Mama z Barskimi? Szepnęła ze zgrozą. Waldemar zmienił przedmiot rozmowy.
Lucia tego samego dnia

0: napisała do matki, błagając o powrót do Słodkowic i o zerwanie stosunków z Barskimi. Ale pani Idalia pozostała niewzruszona. Brochwicz przesiadywał w Głębowiczach i jakkolwiek przyjaźnie, ale nieufnie patrzył na stosunki ordynata z okoliczną szlachtą. Podziwiał działalność Michorowskiego, interesowały go programy społeczne inicjowane przez ordynata, ale sam nie brał w nich udziału. Czytywał, grywał, marzył. Brochwicz był jak pod wpływem narkotyku. Jakieś moralne opium odurzyło go, niwecząc energię. Ordynat przeciwnie, był w ciągłym ruchu. Sprawy publiczne, fermenty społeczne i naprężone włókna polityki wewnętrznej podniecały go. Jego sprężysty umysł szukał coraz nowych ujść i znajdował je. Głębowicze stały się punktem zbornym różnych zjazdów i sesji. Arystokracja krzywo spoglądała na demokratyczne zachcianki ordynata, lecz wciągana przez niego musiała czasem współuczestniczyć w jego pomysłach, a te były szerokie, tylko nie bardzo się udawały z powodu zagmatwań politycznych. Oczekiwanie ważnych wypadków, przewroty w sferach rządzących tamowały filantropijną działalność. Rozmaite partie, związki paraliżowały czyn praktyczny.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram. W sercach znowu ożył nam sewilskich kastanietów rytm.